właśnie mój plac zabaw. Miejsce, które mnie wykuło, ciebie też. Chociaż donikąd zmierzamy, ślady, które zostawiamy, cenniejsze są dla innych.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotknę.

Muszę wam się troszeczkę poskarżyć, ponieważ nagotowałem arbuza i to nagotowałem pełne opakowanie arbuza. Wiecie, jak ciężko ugotować arbuza. Ani Alina, ani Mateusz, no nie chcą, nie chcą. I to jest teraz moment, kiedy mogę zadzwonić. Zadzwonić dokąd? A do kartki z kalendarza, albowiem dzisiaj 10 dzień lipca. Mamy dziś Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba. A to dlatego może nie chcecie arbuza, bo jest Światowy Dzień Kebaba.

0: napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Protetyk Słuchu dla Świata to nowy projekt Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata oraz tutejszego Uniwersytetu Medycznego. We wrześniu specjaliści polecą do Kamerunu, by diagnozować niedosłyszące dzieci, które z powodu swojej niepełnosprawności są tam często ukrywane i stygmatyzowane. Jak się okazuje, w Kamerunie wierzy się, że utrata słuchu to czary.
2: Wierzy się, że głuchota jest efektem czar. Wtedy zwykle szuka się osoby odpowiedzialnej za to zarzucenie tego złego uroku. Natomiast takie dzieci są ukrywane w domach, w chatach są ukrywane, bardzo często zmuszane do takiej niewolniczej pracy.
1: Mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata. Przypominamy, że trwa zbiórka używanych, ale sprawnych aparatów słuchowych. Sprzęt można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej lub wesprzeć misję finansowo.
0: Nauka, badania, uczelnie.
1: Wczoraj na Politechnice Poznańskiej zakończyła się 9. edycja Międzynarodowego Sympozjum do spraw zaawansowanych kondensatorów elektrochemicznych. Od ostatniego poniedziałku naukowcy i przedstawiciele przemysłu z całego świata dyskutowali tam o przyszłości magazynowania energii, w tym o superkondensatorach i ekologicznych technologiach szybkiego ładowania. O tym to wyjaśnia profesor Krzysztof Fitz z Poznańskiej Uczelni.
3: Superkondensator magazynuje energię szybciej w porównaniu do zwykłej baterii. To możemy sobie wyobrazić po prostu w taki sposób, że nasz telefon czy nasz samochód ładuje się w znacznie krótszym czasie. Niestety ich rozmiary są znacznie większe niż baterie, ponieważ no, ilość energii, którą mogą zgromadzić, nie są tak duże jak w przypadku baterii.
1: Spotkania odbywały się na kampusie Warta. Uczestnicy sympozjum mogli tam również zapoznać się z najnowszą aparaturą badawczą od czołowych producentów tego sprzętu.
0: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Zmiana na szczycie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po zaledwie pół roku z funkcji prezesa odszedł Robert Wielicki. Od wczoraj zastępuje go dotychczasowy wiceprezes Marcin Bilik. Jak przekazała spółka, decyzja Rady Nadzorczej zapadła w porozumieniu z byłym szefem. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Robert Wielicki, który nie miał doświadczenia w branży targowej, po prostu nie odnalazł się w nowej roli. Targami pokieruje teraz dwuosobowy zarząd. Stanowisko wiceprezesa zachował Filip Bittner. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wybiła godzina 7 i obwieszcza to nasza aferowa kura.

0: No i dobrze, panie Mateuszu, to co, przygotowujemy się pomalutku do serwisu komunikacyjnego?
1: Tak, jeszcze 29 minut.
0: No dobrze.
1: Ale są zmiany, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
0: Też a może. Jakie?
1: A, bo męskie granie się zbliża.
0: Ty, faktycznie.
1: Dzisiaj nawet.
0: Ty, to można na Cytadeli?
1: Na Cytadeli, że co?
0: No, że, czyli można grać na Cytadeli.
1: A, można, no
0: można,
1: oczywiście.
0: Można, no,
1: no
0: dobrze.
1: To nie będzie jedyny
0: dobrze.
1: Festiwal, z tego co wiem.
0: No tak, no wiem o tym, ale jakoś... A, dobra, a, może nie będę zaczynał, bo
1: sprawa
0: znowu
1: długa
0: ktoś zadzwoni.
1: I szeroka.
0: Tak, znowu ktoś zaraz zadzwoni i powie, że bo ty tam bronisz tego jednego festiwalu. Nie, no ja właśnie chciałbym, żeby wszystkie były w taki sam sposób atakowane.
1: Była równość.
0: Wszystkim hej tu porówno. Dobra, nie, oczywiście beka. Nie, teraz to już była beczka. Mateusz znika na za 28 minut. Będziecie mogli go zobaczyć po raz, usłyszeć, przepraszam bardzo, zobaczyć. Nie, no jeszcze nie poszliśmy, nie doszliśmy do takiego etapu, żeby można nas było zobaczyć w radiu, chyba że magazyn reporterów.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, ale wyłączono mi już mikrofon.
0: Ale widzisz, jak tutaj się tak obudziłem. Dobrze. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Imieniny świętuje Amelia, Filip i Alma. A już za momencik zajrzymy, co wprasza.

a w tle zamiast niebieskiego, tudzież czarnego kosmosu, niebieskiego nieba albo czarnego kosmosu z gwiazdami, to są gwiazdy żółte, ale tło czerwone. Czyli o Chinach dzisiaj dużo w Dzienniku Gazecie Prawnej, między innymi o tym, że choć nad Yangtze narodziła się imponująca potęga gospodarcza, owoce tego sukcesu nie zostały podzielone równo, pisze Maria Wiśniewska. Z kolei Leon Podkaminer twierdzi, że Chiny należy otoczyć szczelnym kordonem, przede wszystkim ograniczyć dostęp większości ich towarów do naszych rynków. No i jeszcze również tekst Tomasza Jóźwika, który tłumaczy, że Niemcy są zszokowani tym, co fundują im Chińczycy, obejmując ten szok obejmuje kolejne obszary przemysłu. Zagrożenie jest już dobrze rozpoznane, ale presja wciąż rośnie, czyli uczeń zostawia mistrza w tyle. Z kolei, jeżeli chodzi o Głos Wielkopolski, tutaj na jedynce, no, o byłym kandydacie Konfederacji, której się oskarżono z zniesławieniem. Nagabywali Ukrainkę, trafili w ręce policji. Były kandydat tejże partii, kandydat do Sejmu i drugi podejrzany zostali zatrzymani na całe szczęście. Na nagraniu, które pewnie widzieliście, bo obiegło cały internet, można zobaczyć dwóch mężczyzn, którzy przychodzą na Uniwersytet Ekonomiczny i zaczynają wypytywać wynajmującą tam biuro obywatelkę Ukrainy o Stepana Banderę. Jeden z mężczyzn sam umieścił nagranie na profilu na Facebooku. Wylał się na nich hejt, chociaż oczywiście i znaleźli się tacy, którzy twierdzą, że dobrze robią. Tak samo robiły bojówki SA swoją drogą w latach 20. i 30. Zachowywali się w sposób skandaliczny, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzani zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty. Z tego, co udało mi się dowiedzieć do tej pory, nie przyznają się do winy. Już takimi kozakami, nomen omen, nie są. To Głos Wielkopolski. Z kolei, jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejszą poznańską Gazetę Wyborczą, to tutaj możemy przeczytać o tym, o lekarzu oskarżonym o pedofilię, który wyszedł z aresztu. Sąd wiedział o ryzyku. Biegli dostrzegli ryzyko popełnienia podobnych przestępstw i konieczność obowiązkowej terapii po odbyciu kary. Mimo to sąd zwolnił Artura Z. z aresztu. Już teraz oskarżony wrócił do przestrzeni publicznej. No i jak to wygląda? Za co został oskarżony? Czy sąd uwzględnił opinię biegłych i jaka była ta opinia biegłych? O tym w dzisiejszym poznańskim dodatku do Gazety Wyborczej. Tutaj kilka stron tygodnika Poznań. Swoją drogą wydaje mi się, że coraz skromniejszy ten tygodnik Poznań. Tam będzie dzisiaj do przeczytania między innymi także o tym, że urzędnicy szukają prywatnych pustostanów. No, to może być bardzo ciekawy temat. Ile tych pustostanów znajdziemy? No i dobrze. No to teraz już możemy przejść do kolejnego spotkania muzycznego po tym, co zostało przedstawione, co zostało dziś napisane.

A nasze story jest takie, że już za momencik faktycznie serwis komunikacyjny. Mateusz Markiewicz już w studiu. Tutaj teraz sprawdzę, jak wygląda sytuacja na drogach. A ja szybciutko wam przypomnę, że wieczorem wybierajcie się na plajtę, albowiem tam Silent na wolności.

0: Zapraszam. W tym momencie zaczniemy od raportów pogodowych oczywiście. Jest 15 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia o godzinie 16 będzie 24 stopnie. Dzisiaj cały dzień bez opadów deszczu. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to motosygnały Radia Poznań podają, że są zmiany na węźle Krzesiny. Otwarta łącznica Warszawa-Katowica, zamknięte natomiast Poznań-Warszawa oraz Świecko-Poznań. Objazd przez węzeł Koninko bez korków przed Krzesinami. Oczywiście tutaj mowa o rozjeździe A2 i S11. Jeżeli chodzi o to, co występuje w centrum miasta, no to zakorkowane skrzyżowanie Małych Garbar i Estkowskiego, podobnie zakorkowane rondo Kaponiera, skrzyżowanie ulicy Matyi Roosevelta i Głogowskiej, rondo Rataje, rondo Śródka. Tutaj też mogą tworzyć się korki. Korki również mogą się tworzyć na ulicy Jana Pawła II, na odcinku od ulicy Arcybiskupa Baraniaka do ronda Rataje w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o południe stolicy Wielkopolski, no to tutaj korkuje się skrzyżowanie Głogowskiej z Hetmańską między innymi i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam również mogą tworzyć się zatory. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia komunikacyjne, no to może nie utrudnienia, a wzmocnienie komunikacji miejskiej. Dzisiaj z okazji Żywiec Męskie Granie, jeżeli tam na Cytadeli odbędą się takie koncerty, i z tej okazji będą wprowadzone zmiany. Więcej informacji na ten temat oczywiście na stronie mpkpoznań.pl, tam was odsyłam. A jeżeli macie jakieś informacje, to dzwońcie 618750213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Prawdę mam ciebie, śpiewa Bela Komuszyńska zespół Sorry Boys, a my tymczasem zerkamy do tego, co też wydarzyło się 10 dnia lipca. I długo się zastanawiałem, ale chyba najpierw skupimy się na nieco innych tematach. Tak.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

Już za momencik nieco więcej informacji sportowych, a przede wszystkim mundialowych w naszym studiu mundialowym. Zanim jednak to nastąpi, to spotkamy się z kolejną dzisiaj nowością muzyczną. Ta nowość będzie wyznaczona

0: Jak już wspomniałem na zaanteniu, to możliwe, że będzie to Hiszpania. Hiszpania nie straciła bramki i krąży legenda, że nie straci tej bramki już nigdy.
1: Ty, ale oni w ogóle jeszcze bramki nie stracili na tym mundialu?
0: W ogóle. Wszystkie 5 meczów i ani jednej bramki straconej.
1: Ulala! Chciałoby się powiedzieć po francusku, no ale dobra. Zostańmy, może nie mówmy jeszcze o półfinałach, ale zostaniemy przy ćwierćfinałach, bo pierwszy za nami i wczoraj Francuzi. No cóż, chyba Maroko, nawet gdyby było w najlepszej z możliwych form, to i tak Francuzom byłoby ciężko komukolwiek stawić czoło.
0: Naprawdę można było się napalić na ten ćwierćfinał, no bo Marokańczycy pokazali 4 lata temu w Katarze, że da się przeciwstawić Francuzom i da się być nawet od tych Francuzów lepsi.
1: No ale to była inna reprezentacja Maroka te 4 lata temu jednak.
0: Chociaż no przegrali wówczas 2-0, tak samo jak przegrali i teraz. Widać było po Francuzach, że oni wrzucają 4, 5, 6, 7, 8, a potem 9 bieg. Cały czas się napędzają. W pierwszej połowie mieli naprawdę wiele tych strzałów. Najlepszą sytuację miał w 27 minucie Kylian Mbappé, który spudłował rzut karny, a raczej Bono obronił jego strzał i na przerwę oba zespoły schodziły z bezbramkowym remisem.
1: Gdyby ten Bono grał w YouTube, to zrobiliby jeszcze większą karierę, bo to, co wyczynia bramkarz Maroka na tym turnieju, to jest coś niesamowitego. Moim zdaniem, może nie wiem, czy najlepszy, ale zdecydowanie top 3 obecnie bramkarzy na świecie.
0: Szkoda, aż żal ściska, że odszedł do Arabii Saudyjskiej i tam gra, ale jak pamiętam jego występy w Europie, to naprawdę był wysokiej klasy bramkarz. Pokazywał to właśnie w tym ćwierćfinale, ale nie zdołał powstrzymać Francuzów, którzy na prowadzenie wyszli już w 60 minucie po strzale Kyliana Mbappé za pola karnego. Taki finezyjny strzał po długim rogu. Nawet najwyższy bramkarz nie byłby w stanie do tego dolecieć.
1: Taki troszeczkę w stylu właśnie, w stylu Ali Golizadeha.
0: Trochę tak, tylko że po drugiej stronie boiska.
1: No, ale no, lustrzane odbicie, chciałbym się powiedzieć. Ousmane Dembele w 66 minucie ustala wynik spotkania. Tak naprawdę Francuzi mieli jeszcze inne sytuacje. Marokańczycy 2 celne strzały na bramkę? 1? Coś takiego.
0: Na pewno mieli XG 0,14, czyli to jest 1/10 bramki tak naprawdę, kiedy Francuzi mieli tego XG podchodzące pod 4.
1: No dobra,
0: czyli...
1: ale karny to jest tam 0,8 chyba.
0: No więc... karny tak, karny dużo tutaj. Mimo wszystko zasłużyli na 3,5 bramki, także to i tak jest sporo. Francuzi wstrzymali oddech, bo tu jeszcze poza bramkami warto wspomnieć o tym, że Kylian Mbappé zszedł z boiska z kontuzją.
1: No i właśnie, czy my już coś wiemy na temat Kyliana Mbappé, bo sądzę, że no w niejednym francuskim domu takie ulala. Wie, co ja mam z tym ulala dzisiaj?
0: My się budzimy, tutaj dopiero w Polsce dochodzi 8, a w Ameryce kładą się spać, więc już przed snem były pierwsze doniesienia, co tam u Kyliana. Zarówno Didier Deschamps, jak i sam zainteresowany powiedzieli, że wszystko jest dobrze, że to było małe stłuczenie kostki, że ta kostka trochę opuchła, ale nie jest to jakaś bardzo groźna kontuzja, raczej tylko taka, która wykluczyła go z tych ostatnich 15 minut, nie wykluczy go raczej z półfinału, chociaż na tym mundialu mieliśmy sytuacje, w których wiadomo było, że zawodnik nie zagra, a jednak cały sztab tak hachmęcił, tak mówił wokoło, żeby tylko drużyna przeciwna przygotowała się na występ tego zawodnika, który finalnie okazywał się kontuzjowany.
1: A tutaj jeszcze jedna informacja, że urazu nabawił się także inny zawodnik podstawowego składu, Manu Kone.
0: Zawodnik, który bardzo dobrze zagrał wczoraj w środku pola.
1: Tak, ale jednak diagnozy już pierwsze są optymistyczne. Informacje dosłownie tam sprzed parunastu minut dotarła do polskich mediów, więc Francuzi trochę poobijani, bo Marokańczycy nie odstawiali nogi i żal mi tego Maroka, naprawdę żal mi reprezentantów Maroka, bo oni grali bardzo dobrze i sądzę, że gdyby inaczej im się drabinka ułożyła, to mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać, ale Francuzi, no cóż.
0: Maroko było moim typem takim na nietypowego właśnie zwycięzcę tych mistrzostw świata. Przez to, że mundial był rozszerzony, była szansa na takiego kopciuszka, taką drużynę, która nigdy byś nie powiedział, że zdobędzie. No, Dokładnie, ktoś taki, albo Grecja w 2004.
1: Jezu, nie przypominaj mi tego. Serce do dzisiaj boli.
0: Dobra. Ale to Maroko byłoby przynajmniej pięknie grającym mistrzem.
1: To się zgadza. Hiszpania, Belgia, szybciutko, bo się rozgadaliśmy na temat Francuzów i Marokańczyków, a dzisiaj kolejny ćwierćfinał o 21.
0: Belgowie tak naprawdę zagrali jeden dobry mecz na tym mundialu, a są już w ćwierćfinale. Zagrali go ze Stanami Zjednoczonymi i zmotywowali się tylko prawdopodobnie dlatego, że czerwona kartka Baloguna została cofnięta. Hiszpanie natomiast, jak już mówiliśmy, nie stracili żadnej bramki na tym turnieju i legendy głoszą, że nie stracą jej też do końca, ale w ofensywie nie wygląda to aż tak optymistycznie, co było widać po meczu z Portugalią.
1: Ty, ale Belgowie 7 bramek w dwóch meczach w fazie pucharowej.
0: No, ale jak...
1: Może to jest ten turniej Belgów, nie? Że tak...
0: Ale... Nie można.
1: Ja wiem, ale już nieraz tak bywało, że drużyny zaczynały słabo, nikt na nich nie stawiał, a później się okazywało, że wiesz, Chelsea jak wygrywała Liga Mistrzów, to też nikt na nich za bardzo nie stawiał wtedy.
0: Wejdzie Lukaku w pole karne i strzeli. Jezu,
1: jak ja bym chciał takiego Lukaku mieć. Dobra, dziękujemy pięknie. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał Hiszpania-Belgia, godzina 21. Filip Szymkowiek był naszym ekspertem dzisiejszym.
0: Dziękuję za wysłuchanie.
1: Dziękujemy pięknie, spokojnie, ponieważ Mateusz Markiewicz już tutaj pomalutku czyha po drugiej stronie szyby.

0: zgłębionych analiz, które jeszcze czekamy na informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Martwią nieprawidłowości przy samym procesie egzaminacyjnym, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna niestety była zmuszona unieważnić niektóre egzaminy ze względu właśnie na próby oszustwa.
1: Zaznacza minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że próg zdawalności przedmiotów obowiązkowych wynosi 30%. Uczniowie, którzy nie poradzili sobie na jednym przedegzaminie obowiązkowym, mają szansę na poprawkę w sierpniu. Pozostali będą musieli poczekać do przyszłego roku.
2: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznaniacy zdecydowanie popierają ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Poznaliśmy wyniki miejskich konsultacji społecznych, w których wzięło udział ponad 1200 mieszkańców i przedsiębiorców. Z opublikowanego właśnie raportu wynika, że aż 83% ankietowanych jest za wprowadzeniem tak zwanej nocnej prohibicji. Były hotspoty, które powodowały spore problemy. To jeden z wniosków konsultacji.
3: Nam chodziło o zlikwidowanie takich punktów zapalnych w mieście, takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu był, czy na Jeżycach, wokół których wieczorami gromadzili się ludzie, którzy byli dla policji też takimi gorącymi punktami zapalnymi, gdzie policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca.
1: Podkreśla radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński. Wyniki ankiet posłużą do przygotowania projektu uchwały, a ostateczną decyzję w sprawie nowych przepisów podejmą wkrótce poznańscy radni.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Nowa droga w gminie Mosina ominie zabytkowy majątek w Rogalinie, zapewnia starosta poznański Jan Grabkowski. Wcześniejsze warianty trasy wywołały protesty mieszkańców, ponieważ miały przecinać historyczne tereny Fundacji Raczyńskiej. Starosta zadeklarował, że nie wyda zgody na budowę w takim kształcie i opowiada się za innym przebiegiem trasy. Wątpliwości wciąż mają jednak obrońcy przyrody, którzy proponują zupełnie inną, krótszą drogę, aby ocalić pobliski las. Teraz ruch należy do burmistrza Mosiny, który wyda decyzję środowiskową. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.

0: Dziękujemy pięknie za ostatnie 90 minut, 120 jeszcze przed nami. Panie Mateuszu, tak. Czy pan już ma mikrofon? Ma pan mikrofon?
1: Mam.
0: Czy pan przygotowany jeszcze na dwa serwisy informacyjne?
1: Tak, przygotowany, ale tak? Myślałem, że mnie zapytasz, nie wiem, o Mundial, bo tam mówiłeś na początku.
0: No to dobra, zdanie. To Hiszpania czy Belgia?
1: No nie, no Hiszpania zdecydowanie. Ej, ale w ogóle, bo nie ja... chcę tych emerytów z Belgii.
0: No ale wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Ja też, ale bo Belgów w 2018, 2022 było, o, Belgia mocno, super ekstra i tak dalej. No i wiadomo, jak to się skończyło. I teraz nigdy tych Belgów nie stawiam. I
1: no w ogóle... nie, no w 18 to się akurat dobrze.
0: A co to oni tam skończyło? Jak, gdzie oni skończyli?
1: No, grali w meczu o trzecie miejsce. No to
0: serio? Uważam.
1: No tak.
0: A nie w ćwierćfinale?
1: Nie, na pewno grali mecz o trzecie miejsce. Nie dam sobie ręki uciąć, powiem szczerze.
0: A z kim? Proszę bardzo.
1: Z Anglikami, z tego co pamiętam.
0: Belgia 2018, czekaj, już patrzę. No faktycznie masz rację.
1: No,
0: Jezus
1: coś tam
0: Maria.
1: Coś tam
0: no dobra, ale tam to złote pokolenie, no dobra, przepraszam. Ja teraz wyszedłem. I teraz czegokolwiek nie powiem, to już będzie, że i tak się nie znam i w ogóle.
1: No nie, no Francja
0: wyjść.
1: Wygra Mundial, to mówię.
0: Wiesz co, też tak uważam, ale wszyscy tak na nich stawiają, że...
1: Będzie powtórka finału sprzed 4.
0: Mówisz, z Argentyną?
1: No tak.
0: I tym razem Kylian Mbappé strzeli 5 bramek w finale i dzięki temu wygrają?
1: Chciałbym.
0: A ty jesteś za Francuzami ogólnie?
1: No nie, nie jestem za Francuzami, o tym już mówiliśmy wczoraj i się śmiałeś, że ja za Brazylią byłem.
0: A o Jezus, teraz ja to wyparłem, Mateusz.
1: No.
0: Naprawdę. Dobra, Mateusz Markiewicz, widzimy się za 50 kilka minut, po tak. 8:57. My mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, mamy 10 dzień lipca, Amelia, Filip i Almo mają swoje imieniny, dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek, to znajdziemy w kalendarzu i mamy dwa żenujące powiedzenia. Uwaga, ciach. Gdy Amelia pogodna, będzie jeść drobna.

wszystko bardziej się świeci. Ale to niewiele zmienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje podobna zasada. Biedni serwują drinki.

dzień poszedł na dno. Nie wiem, się zmieniło. Choć ta sama prawidłowość nadal się powtarza, że bogaty jest bardziej biały i więcej gada. A chyba coraz częściej, tak mi się wydaje.

Bo sam tego chciałeś. To jest oczywiście Snowman i znów jesteś z sobą. Zresztą genialny album i ten singiel, jak i w ogóle cały album Gwiazdozbiór Strzelca dla mnie to jest cała sama lista singli. I to nie chodzi o ludzi, tylko że kawałki jako single. Drodzy słuchacze, jakby co, to my mamy w tym momencie 25 minut po godzinie 8. Ja tak stwierdziłem, że ten

0: i głos. Ich relacja była jedną z najbardziej niezwykłych historii miłości w świecie kina. Pełna czułości, szacunku i wspólnej pasji do sztuki. Portret społeczeństwa włoskiego, przedstawiany w filmach Felliniego, jest też pełen sprzeczności. To naród religijny, a zarazem zmysłowy. Tradycyjny, ale też zachłyśnięty nowoczesnością. W swoim kalejdoskopie filmowym reżyser pokazywał Włochy takimi, jakich nikt ich wcześniej nie ukazywał. Nie jako pocztówkowy raj, ale jako kraj targany sprzecznymi emocjami, pełen humoru, ale też egzystencjalnej tęsknoty. I przede wszystkim nie bał się krytykować kościoła, mediów, polityki, ale robił to przy okazji z dystansem, ironią i specyficzną dla siebie sympatią wobec ludzkich słabości. Fellini zmarł w 1993 roku, a kilka miesięcy później odeszła też Giulietta. Jego wpływ na kino i kulturę w ogóle trwa do dzisiaj. Włoscy reżyserzy, tacy jak Paolo Sorrentino, otwarcie i bez skrupułów przyznają się do inspiracji jego twórczością. Ślady Felliniego znajdziemy również u Lyncha, Almodovara, Scorsese'ego. W rodzinnym Rimini tymczasem działa też dziś Muzeo Fellini. Nowoczesne, interaktywne muzeum, które pozwala wejść do świata reżysera. Dosłownie. Zwiedzający mogą przejść się po scenografii z jego filmów, zobaczyć jego rysunki, kostiumy i zapiski. Fellini to reżyser, którego się doświadcza. Jego filmy, tak jak sny, są czasem dziwne, czasem poruszające. Czasem przytłaczające, ale zawsze głęboko ludzkie. Niektórzy określą go marzycielem, inni prorokiem, a dla jeszcze innych był błaznem. Ale wszyscy bez wyjątku zgodzą się co do jednego. Nikt nie pokazał Włoch i człowieka, tak jak Federico Fellini. A jego filmy, choć powstały dekady temu, wciąż zadają pytania, które nie przestaną być aktualne. Kim jesteśmy? Czego szukamy? I dlaczego tak trudno to znaleźć? To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed. To raise a smile, to listen to what I say, and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

24, a nawet 25 stopni. Tyle to maksymalnie dzisiaj znajdziemy na termometrach. W tym momencie tych stopni jest 17. Temperatura odczuwalna delikatnie. Nie, no już w tym momencie praktycznie doszusowała do tego, co znajdziemy na termometrach. Tak będzie przez cały dzień. Około godziny 17, kiedy będzie nieco większe zachmurzenie, będzie inaczej. Przez cały weekend praktycznie

0: Ej, Mati?
1: Tak.
0: A mieszkałeś kiedyś w bloku z wielkiej płyty?
1: Tak, mieszkałem.
0: Mieszkałeś? Jak się mieszkało?
1: Specyficznie. Trudno było wiercić, pamiętam.
0: Bo... czasem łatwo.
1: No, u mnie trudno, bo ja nie wiem.
0: No słuchaj, no ja...
1: Bo jeżeli mówisz czasem łatwo, to ty też pewnie mieszkałeś. Masz doświadczenie.
0: Całe życie prawie.
1: Całe życie.
0: W bloku z wielkiej płyty.
1: A teraz?
0: Tak, jak najbardziej. No ja... z wielkiej płyty. A teraz tylko niski blok, ale z wielkiej płyty.
1: A teraz akurat ja właśnie nie z wielkiej płyty.
0: No i widzisz, co
1: ale
0: łatwo
1: ja nie
0: jest
1: mam
0: wiercić?
1: Dobrych wspomnień z wielką płytą.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Co ty gadasz?
1: Łatwiej jest.

0: mieszkaniowe. Do masowej likwidacji barier niezbędne będzie ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.
1: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wczoraj poinformował o kolejnych rozstrzygnięciach z ministerialnego programu Tenisowe Orły. Dofinansowanie na rozwój infrastruktury tenisowej w Wielkopolsce trafi do Pobiedzisk i Poznania. Ponadto wsparcie z ministerialnego programu Szatnia na Medal obejmie modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w Gnieźnie.
2: To jest blisko 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Poznań, to jest wsparcie dla Olimpii. Tu będzie przede wszystkim rozbudowany obiekt, który będzie służył szkoleniu dzieci. Także będzie dofinansowanie dla AZS-u. Także wsparcie dla miasta Poznań. Jeżeli chodzi o korty przy Drodze Dymińskiej, to blisko 1 000 000 złotych.
0: Program modernizacji kompleksów tenisowych ma na celu unowocześnienie i rozwój ośrodków tenisowych o znaczeniu ponadlokalnym, które odgrywają istotną rolę w szkoleniu zawodników oraz przygotowaniach kadry narodowej. Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało w jego ramach ponad 28 milionów złotych dofinansowania na inwestycje w różnych regionach kraju. I tą informacją kończymy serwis na ostatni w tym tygodniu. Zapraszam o 9:57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: No i jakoś tak się żyje w tej wielkiej płycie. Albo w wielkim kurniku, jak nasza kura o godzinie 9.

0: Mati.
1: Tak?
0: Dobra, bo ja muszę do ministra Rutnickiego tutaj powrócić. Nie wiem, czy widziałeś...
1: Minister Rutnicki w ogóle jest bardzo wysoki, naprawdę
0: jest,
1: potężny.
0: Jest. Kiedyś prowadziłem jakiś event, na którym był minister Rutnicki, ja tak... Ja nie lubię patrzeć na ludzi z dołu. Nie, ja nie jestem do tego przyzwyczajony, a na ministra Rutnickiego tak musiałem.
1: I głośno mówi, nawet on bardzo. Mikrofonu nie potrzebuje.
0: Tak, ma bardzo donośny wokal, ale dobra, to już tam... Bardzo licho z tym wszystkim.
1: O co chodzi?
0: Drodzy słuchacze, drogi Mateuszu, droga Alino, nie wiem, czy widzieliście, ale portal poznań.pl zrobił niesamowity artykuł. Jest tak, uwaga, przeczytam tylko tytuł. Jest zdjęcie ministra Rutnickiego, który gra w tenisa. Jest tak, minister sportu na korcie w Poznaniu. I teraz cudzysłów. To wielki dzień dla Poznania i poznańskiego tenisa.
1: Widzę właśnie to zdjęcie.
0: No, w jeansach to chyba kiepsko. To są chyba jeansy, nie? Nie, dresy.
1: Ale,
0: nie,
1: jeansy, ale nie. Jakie białe buty.
0: Nowe. No. Albo wyprane w jakimś tam proszku. Nie możemy robić kryptoreklamy, więc nie powiemy w jakim.
1: Ale chwyt tutaj, kurczę,
0: forehand. A bo ty grasz? No to jest forehand. Nie, no dobra, ja się pytam,
1: ale
0: czy
1: ja
0: grasz,
1: lewą ręką
0: forehand?
1: Gram, dlatego
0: no
1: ja
0: ale
1: zawsze...
0: Ale co ty forehandu od backhandu nie odróżniasz? Forehand jest tak, backhand jest tak.
1: Słuchacze nie widzą, więc tak się
0: dobra,
1: nie
0: drodzy słuchacze, jak mam wyprostowaną rękę, to jest forehand. Jak mam tak od ciała i tak jakby od siebie, no to jest backhand.
1: To teraz zapamiętam.
0: Proszę
1: Możesz
0: bardzo.
1: Mnie odpytać za godzinę.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Z kolei my za momencik, nie za godzinę, ale zdecydowanie mniej czasu zajmie nam przejście do tego, żeby opowiedzieć wam nieco na temat kebabów. Lubisz?
1: Lubię.
0: Lubisz?
1: Ale niedawno dopiero polubiłem.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Co ty przez całe życie robiłeś?
1: No, wiele rzeczy. Może lepiej nie wspominać.
0: Serce rośnie, kiedy słyszy się takie informacje i

W naszym kraju po raz pierwszy kebab został otwarty w roku 1972 w Gdyni. Wtedy to jeden z imigrantów z Iraku stwierdził, że a co, założy kebaba. I wtedy to 54 lata rozpoczyna się wielka kariera kebaba w naszym kraju, chociaż tak naprawdę ta kariera wystartowała dopiero w latach 90. Kolejna tutaj taka mała ciekawostka. Okazuje się, że w Niemczech, w całych Niemczech, barów z kebabu jest więcej niż tych... I teraz, żeby nie zrobił krypciochy, więc powiem tak, że jest więcej niż restauracji tych ze złotymi łukami oraz tych z koroną na burgerku łącznie. To jest w ogóle niesamowite. Co ważne, taki tradycyjny kebab, on nie zawiera surówek ani sosu w bułce. One ewentualnie mogą być obok, ale w samej tam, w tej bułce albo picie, to tam właśnie nie powinno absolutnie być surówek. A sami wiecie doskonale, co nieraz dostajecie o 3 nad ranem, kiedy wracacie do domu z bardzo ciężkiego wysiłku intelektualno-fizycznego i później dostajecie i takie... No surowa. I to jeszcze ta surowa taka, że później wspominacie tego kebaba, ale nie będziemy może rozwijać. I uwaga, teraz jeżeli chodzi o nasz ojczysty język i podejście do kebaba, drodzy słuchacze, tak naprawdę turecka oryginalna postać graficzna to kebab przez py na końcu. Tymczasem w naszym kraju bardzo często można spotkać kebaby z by na końcu. Już teraz częściej jest to kebaby. Ale jednak dominuje to B na końcu. Skąd taka różnorodność? Słownik ortograficzny PWN-u notuje tylko jedną postać, kebab na końcu, że nie chce kebaba i tak dalej. A nawet jeżeli mamy kebaby, to i tak mówimy, że nie chcemy kebabu. Nikt raczej nie mówi, że nie chcemy kebabu. Spotkaliście kiedyś coś takiego? No raczej nie. Przyzwyczailiśmy się i w taki sposób to właśnie... te wersje i uzasadniona w języku polskim może zostać jedynie uznana forma kebaby z graficznym B na końcu, chociaż oczywiście to py to jest taki ukłon w stronę tego, co za nami, tradycji, kultury. I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłem się troszeczkę głodny i teraz się zastanawiam, czy ja będę miał czas, żeby do niedzieli takiego kebaba wsunąć. Nie będę chyba miał czasu do niedzieli, chociaż może w niedzielę wieczorem troszeczkę go znajdę. No ale jakie wy macie ulubione kebaby, pamiętajcie o to, was dzisiaj chociażby pytaliśmy w naszym konkursie, w którym do wygrania zaproszenia na Silent Disco, jeżeli chcecie z osobą towarzyszącą się wybrać, to wysyłacie pod 7148 SMS-a w treści afera, wasze imię i nazwisko i jaki jest wasz ulubiony kebab. Autentycznie, o to was pytamy. Może to będą jakieś pomysły, może powstanie wielka księga aferowych kebabów. Może zrobimy jakiś kebabista albo coś takiego. Nie wiem, już teraz naprawdę troszeczkę odlatuję, bo kiedy tyle razy powiedziałem słowo kebab, to zacząłem się robić po prostu głodny. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Jeszcze tutaj z takiego dziennikarskiego obowiązku.

Całkiem niedawno Donald Trump ogłosił swój kolejny wielki sukces, największy sukces. Nikt takiego sukcesu nigdy nie zrobił. Ten sukces zostanie zapisany w historii naszego kraju. Albowiem jedna z największych sieci supermarketów na literkę W obniży ceny niektórych produktów z okazji 250-lecia kraju, 250. rocznicy niepodległości kraju. I uwaga, świetna wiadomość. Dobra, już nie będę tego naśladował. Świetna wiadomość, właśnie zostałem poinformowany, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców

0: That's Sukia. And as we dream our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

Patrzę, ja szybko jeszcze tylko zerkam na poznańskie ulice, jak to wygląda. Jak są wakacje, to jest inaczej. Jednak nie, to możemy być pewni, że w takich sytuacjach możemy raczej przewidywać, że tych utrudnień nie będzie, no chyba, że wydarzy się coś niespodziewanego. Pamiętajcie jednak o utrudnieniach dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem, a także jutro w okolicach Cytadeli, a w związku to oczywiście z sytuacją na Cytadeli samej, czyli z męskim graniem, który to właśnie w piątek i w sobotę wieczorem odbywać się będzie. No i zerkam na te korki, no i drodzy słuchacze, no nie ma, no nie ma korków, nie ma, no nawet gdybym chciał je wyczarować, to i takich nie ma, jak widać. Poznaniacy przesiedli się na rowery, przesiedli się na co jeszcze, na pieszobusy tak zwane, na komunikację zbiorową, bo samochodów za dużo na ulicach nie ma. Jeżeli wy jednak macie informacje, to jeszcze macie ostatnie chwile, żeby dać nam znać. 618750213. Czy będą z tego blizny, tego nie wiem, ale na pewno blizny to jeden z utworów. Świetnej.

0: Mateuszu, jaki masz zamiar na ten weekend? Czyżbyś mógł wyspać?
1: Przede wszystkim
0: po tym tygodniu?
1: Tak.
0: Jak było?
1: Było cudownie.
0: No to pięknie to słyszeć. A jak będzie teraz w naszym serwisie informacyjnym? I dlaczego widzę słowo tornister?
1: Bo będzie tornister pełen uśmiechów. Caritas, poznańska Caritas.
0: Okej, okay, bo już myślałem, że o szkole coś zaczynałem gadać.
1: No jeszcze nie, bo to ile jeszcze? Niecałe 2 miesiące, więc jeszcze uczniowie, uczennice i uczniowie jeszcze mogą wypocząć.
0: I nauczyciele.
1: Tak, będzie o męskim graniu coś nieco.
0: Co? Dla odmiany.
1: No oczywiście.
0: 3 minuty do godziny 10, czas na ostatni dziś poranny serwis informacyjny.

części łącząca pętlę Wilczak z centrum miasta. Z kolei po zakończeniu koncertów z dworca Garbary odjadą dodatkowe autobusy linii 163, 174 oraz 190. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej mpkpoznan.pl. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego weekendu.

0: Mateusz Markiewicz.
1: Tak.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję.
0: Za poranek. Le tak. poranek. Le poranki.
1: Dziękuję również.
0: Proszę bardzo. Alina Krużyńska, dziękujemy przepięknie za ten poranek. Cudowny to był poranek, nie zapomnę go nigdy, nigdy. Jak to już zwykliśmy mówić. W sumie to nawet jakbym teraz się rozbudził. Oczywiście rozbudzony byłem już od 6:30, bo tej godziny trwał poranek. Ja mam na imię Edgar i bardzo dziękuję wam za wczorajszy, dzisiejszy poranek. Zapraszamy na Altermixer, zapraszamy na popołudniowe programy weekendowe i od przyszłego tygodnia no ogólnie będzie się działo. Dziękujemy wszystkim cudnie i pięknie za wszystko, za wszystkie chwile, które razem mogliśmy spędzić. Do zwycięzców w konkursie się odezwiemy, bo lista przepisów naprawdę robi wrażenie. No i na koniec, drodzy słuchacze, no nie moglibyśmy inaczej zakończyć tegoż poranka. Sądzę, że jest to informacja, która obiegła cały świat muzyczny i informacja o tym, że zmarła niespodziewanie. Wczoraj wieczorem w szpitalu w wyniku choroby, na którą była leczona, Bonnie Tyler, wokalistka, która miała 75 lat, na pewno spowodowała, że wiele osób no gdzieś chociaż na moment się zatrzymało i pomyślało sobie o tych wszystkich utworach, które towarzyszyły nam i towarzyszyć będą. To jest właśnie najpiękniejsze w muzyce, że towarzyszyć nam spuścizna artystów zawsze będzie mogła właśnie o tym wszystkim, co Bonnie Tyler zrobiła. Rodzina oczywiście prosiła o szanowanie prywatności. Będą kolejne oświadczenia. Bonnie Tyler odeszła w wieku 75 lat, ale tak jak mówiłem, muzyka pozostanie razem z nami. I tak z Tymkiem się zastanawialiśmy, który utwór zagrać.

0: / Radio Afera. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Promocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
2: Słuchasz Aferi.

Marzena jest wyluzowana, Marzena nie spieszy się. Marzeny piżama, nie gniecie się we śnie. Marzena ma.

wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: A ja ci mówię, mordo, że najlepiej to w przyszły weekend na żużel się wybrać, bo dawno takiego ligowego ścigania na Golęcinie nie było, a w przyszły weekend będzie.
1: A będzie ściganie. Mamy do rodzenia wyjściówkę na to ściganie.
0: Tak jest, podwójna wykonawca.

0: która buduje ten budynek, tak to może określmy. Nie, nie wchodźcie tam, nawet jeśli będzie się udało wykiwać ochroniarza, bo po prostu łatwo, żeby to była ostatnia wyprawa.
1: Ale poznańska młodzież nie tylko tam wchodzi również na rusztowania przy ratuszu.
0: Tak jest, tam z kolei w nocy, dzisiaj w nocy dwie osoby zostały zatrzymane przez poznańską policję. Dwóch nieletnich zeszło z rusztowania i zostało zabranych na komisariat. Po prostu nie róbcie tego, bo to naprawdę może was wykończyć. Są fajne punkty widokowe w

Zakończyła się rywalizacja o polską rowerową, rowerową stolicę Polski. Rywalizacja trwała w czerwcu i znamy już cały wynik.

0: dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: nieraz nas to przerasta, a jest to naprawdę no, wyjątkowe i dlatego bardzo się cieszymy, że możemy w takiej akcji brać udział.
1: Tak jest, no bo właśnie akcja się szykuje, która ma takim kameruńskim dzieciom z niedosłuchem albo z brakiem słuchu pomóc. To w drugim tygodniu września będzie się działo, to się nazywa Protetyk Słuchu dla Świata, właśnie Stowarzyszenie dla Świata razem z Zakładem Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizuje tę akcję. Pani, która przed chwilą się wypowiadała, to właśnie kierownik Katedry Biofizyki Zakładu Protetyki Słuchu, Dorota Chojan-Jezierska, a akcja polega na tym, że dwie osoby wyruszą na 3-tygodniową misję do kamery. Runu, będą po prostu leczyć, będą się zajmować diagnostyką słuchu, dopasowywać aparaty słuchowe i u dzieci, i u dorosłych, u generalnie tych wszystkich osób, które mają z tym problem, no a po prostu nie pójdą na kameruński NFZ, bo nie bardzo się da, żeby jakoś ten problem załatwić. Ta dwójka lekarzy oczywiście będzie na miejscu działać, ale każdy może pomóc, włączając się w zbiórkę. O tym jeszcze raz Justyna Janiec-Palczewska.
2: Specjaliści zabierają ze sobą bardzo drogi sprzęt, sprzęt do badania, zabierają też aparaty słuchowe, ale oprócz tego Stowarzyszenie dla Świata prowadzi zbiórkę takich aparatów. Zbieramy aparaty niezepsute, aparaty zauszne przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, stoi dobromat.
1: No i tam można się...

0: konceptem stoi niekto inny jak Dawid Cerny, ikona czeskiej rzeźby współczesnej. Top Tower nie będzie tradycyjnym apartamentowcem. Zaplanowano tam system co-livingu z około 250, a jakże, mikrokawalerkami. Zardzewiały wrak ma być z czasem gęsto porośnięty roślinnością, a cały budynek wykorzysta zaawansowane systemy zbierania deszczówki. Oczywiście projekt budzi skrajne emocje. Krytycy i historycy sztuki wprost oskarżają dewelopera o tak zwany greenwashing. Twierdzą, że ta gigantyczna pseudozielona rzeźba to tylko sztuczka mająca odwrócić uwagę od niezwykle gęstej zabudowy i pakowania ludzi do mikrokawalerek. Tu przychodzą mi do głowy słynne bosko-vertikale, które pod płaszczykiem zielonych wieżowców ukryły gigantyczne zużycia nieekologicznego betonu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: No, to na trzy. Raz.
6: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
7: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
8: W sobotę o 16.
4: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: rozmowy, bo moim gościem jest specjalistka otolaryngologii i starsza asystent na oddziale otolaryngologicznym w Szpitalu imienia Franciszka Raszej w Poznaniu, pani doktor Magdalena Urbaś. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy cykl Wyjaśniamy trudne pojęcia. Co to jest dokładnie otolaryngologia w ogóle?
1: Otolaryngologia jest to taki dział medycyny, który zajmuje się chorobami uszu, gardła, nosa i krtani. Tak można to pokrótce streścić.
0: Dobrze. Właśnie, wspomniałem o przywracaniu mowy, bo państwo wykonali w czerwcu zabieg, który tę mowę przywraca. Mam na myśli tyreoplastykę typu pierwszego. Co to jest za zabieg? Na czym on polega właściwie?
1: To jest taki zabieg, który wykonuje się u osób, które mają jednostronne porażenie fałdu głosowego. Krtań ma dwa fałdy głosowe i to one służą do wydobywania dźwięku. One tworzą dźwięk, dzięki temu mówimy. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeden z fałdów głosowych przestaje się ruszać i to powoduje utrudnione wytwarzanie mowy. Głos się zmienia, jest zachrypnięty, czasami puchający i w tym wypadku właśnie pomagamy pacjentom takim zabiegiem. Operacja tyreoplastyki polega na wycięciu w chrząstce tarczowatej, jest to jedna z chrząstek krtani, takiego okienka, które powoduje, że ten nieruchomy fałd ustawiamy w takiej pozycji, w to okienko wkładamy implant i ten implant powoduje, że ten fałd, który się nie rusza, ustawiamy w takiej pozycji, że on może dzięki temu, że drugi fałd się rusza, wytwarzać też głos.
0: Czyli z czego co rozumiem, co pani powiedziała, państwa pacjentami są wyłącznie ludzie, którzy po udarze, ludzie, którzy z różnych względów po udarze mają problem z narządami mowy.
1: Nie tylko po udarze. Takie sytuacje, kiedy dochodzi do porażenia jednego fałdu głosowego, zdarzają się też na skutek innych chorób, wskutek przebytych operacji, czy to na szyi, na przykład operacje tarczycy, czy też w obrębie klatki piersiowej. Tacy pacjenci też się zdarzają.
0: A jak wygląda samo przygotowanie, sama diagnoza prowadząca do tego, że państwo decydują się na wykonanie takiego zabiegu tyreoplastyki?
1: Najistotniejsza jest dokładna ocena krtani, a taką dokładną ocenę pozwala nam przeprowadzić badanie wideofiberoskopii krtani. To jest takie badanie, podczas którego przez nos wprowadzana jest kamera i ona, dzięki tej kamerze my sobie widzimy krtań i oceniamy właśnie, jak ona pracuje, jak pracują fałdy głosowe, jak one wyglądają. I to jest podstawowe badanie, podczas którego jesteśmy w stanie stwierdzić, że właśnie pacjent ma porażony fałd głosowy.
0: No to wygląda to na bardzo żmudną pracę, ta diagnoza.
1: Wbrew pozorom nie. Tak naprawdę takie badanie może wykonać każdy laryngolog.
0: A sam przebieg zabiegu, on jest długi, on jest na znieczuleniu? Jak to wygląda?
1: Taki zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, dlatego miejscowym, bo w trakcie zabiegu musimy mieć kontakt z pacjentem, musimy słyszeć jego głos, musimy odsłuchiwać, jak ten głos się poprawia. Więc w znieczuleniu miejscowym wykonujemy taki zabieg i trwa on mniej niż godzinę, myślę.
0: A, no to szybka dosyć robota. A czy po samym zabiegu tyreoplastyki jest jakaś rehabilitacja? Jak to wygląda?
1: Pacjenci jakiejś tam szczególnej rehabilitacji nie potrzebują, natomiast po zabiegu, z uwagi na to, że otwieramy chrząstkę krtani, może się zrobić jakiś tam drobny krwiak. Pacjenci zobligowani są do takiego odpoczynku głosowego, czyli muszą ograniczyć po prostu używanie głosu.
0: Dobrze.
1: Wszyscy nasi też pacjenci po takich zabiegach są pod opieką logopedyczną, także no, są zaopiekowani.
0: A sam ten implant, który jest wszczepiany, z czego on jest stworzony, jakie on ma rozmiary? Rozumiem, że rozmiary pewnie są dostosowywane, natomiast jak on jest zrobiony?
1: Tak, rozmiary są różne. Implanty zrobione są z silikonu. To są takie silikonowe bloczki w kształcie takich klinów, można powiedzieć. I one mają różne rozmiary, są implanty tak zwane męskie i żeńskie, dedykowane różnym płciom. Także dzięki temu, że mamy taką dużą rozpiętość tych implantów, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie dla każdego pacjenta dobrać ten idealny implant, który sprawi, że głos będzie taki, jaki był przed zaistniałą chorobą.
0: Ja wspomniałem, że ten zabieg to jest tyreoplastyka typu pierwszego. Sądząc po nazwie, zakładam, że są jakieś inne jeszcze typy. Dobrze myślę?
1: Tak, tyreoplastyka to jest generalnie, to są takie zabiegi, które odbywają się, wykonywane są na szkielecie krtani. I wykonywane są też z innych powodów. Są inne typy tyreoplasty, które wykonuje się także w przypadku, kiedy chcemy zmienić wysokość głosu. Także tych typów jest więcej rzeczywiście.
0: A tyreoplastyka to, z czego co wyczytałem, przygotowując się do rozmowy, nie jest jedyny zabieg, który umożliwia przewracanie głosu. Jeszcze takim zabiegiem jest, państwo też wykonują, augmentacja. Na czym to polega?
1: Tak, augmentacja fałdu głosowego jest to po prostu wstrzyknięcie do fałdu substancji, która zwiększa jego objętość. W naszym oddziale do augmentacji fałdów głosowych, czyli do ich wypełniania, używamy kwasu hialuronowego i hydroksyapatytu wapnia. To jest taki zabieg, który wykonuje się również w przypadku porażeń fałdów głosowych, ale też u pacjentów, u których fałdy głosowe na skutek upływu czasu tracą napięcie i powoduje to zmiany w głosie, czyli głos jest taki bardziej zachrypnięty, więc kiedy my te fałdy ostrzykniemy, zwiększymy ich objętość, to głos także staje się bardziej dźwięczny. To jest też zabieg, który wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. No i to jest jeszcze krótsza nawet procedura, bo trwa około pewnie 15 minut.
0: Dobrze, to było ode mnie na tyle. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była specjalistka otolaryngologii i starsza asystent na oddziale otolaryngologicznym w Szpitalu imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, pani dr Magdalena Urbaś. Bardzo dziękuję, pani doktor.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.

0: 3,5 minuty do godziny 18 pozostały, a zatem hurtownia dzisiaj dobiega już końca. Ostatni punkt programu nam pozostał, czyli rozwiązanie naszego konkursu.
1: Rozwiązanie naszego konkursu zwyciężyła Agnieszka. Agnieszko, teraz do ciebie powinien trafić SMS z gratulacjami i z informacjami o szczegółach.
0: Tak jest. Ja widziałem, że Marcel w tym momencie właśnie kliknął, co trzeba, także ten SMS rzeczywiście powędrował twój telefon. Jak nie w tej chwili, to za chwilę powinien się odezwać. My już się odzywać nie będziemy, my się żegnamy. Za chwilę audycja Sporting Club Afera i tak jak my na PSZ Poznań was wysyłaliśmy tak w praktyce, to chłopaki opowiedzą o tym, co w innych sportach w Poznaniu się dzieje. Ale to za moment. Na razie żegnamy się my, Paweł Zjeżdżałka przy konsolecie realistockiej, a przy mikrofonach
1: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.

0: Poznania i od razu udał się do Lubina, gdzie mógł podpisać kontrakt z Zagłębiem. Myślę, że z sowitym wynagrodzeniem dla siebie i dla swojego agenta, no bo taka jest specyfika podpisywania kontraktów, kiedy masz kartę na ręku. Moim zdaniem długo trwała ta telenowela z Filipem Przemczakiem. Można było się trochę wcześniej pożegnać, ale mimo wszystko to jest dosyć sympatyczny napastnik, dlatego życzymy mu również wszystkiego najlepszego.
1: No tak, myślę, że będzie dobrze wspominany. Myślę, że kilka ładnych akcji, ładnych bramek także zapisał na swoje konto w trakcie reprezentowania barw Kolejorza. No a mam dla ciebie teraz pytanie. Spośród byłych piłkarzy Kolejorza, który wzbudza u ciebie taką większą sympatię, może który wychowanek tak kojarzy się najlepiej, który wydaje się, że ma albo miał taką lepszą karierę za granicą?
0: Moim zdaniem to jest Kuba Moder i tutaj karierę można by było powiedzieć, opisać ją zdecydowanie bardziej bogatą, gdyby nie te kontuzje. Mimo wszystko, no zawodnik, który w Brighton, czyli w Premier League, najlepszej lidze świata, był no pierwszym wyborem w zasadzie dla MEF. Następnie udał się już po serii kontuzji nie do jakiegoś słabego klubu. Obecnie reprezentuje barwy Feyenoordu. Sam osobiście mam do niego duży sentyment, ale my tutaj nie będziemy mówić o Kubie Moderze, a o innym Kubie.
1: No właśnie, Jakub Kamiński przechodzi z FC Köln, które przed chwilą, dosłownie miesiąc temu, wykupiło go po zakończeniu wypożyczenia z VfL Wolfsburg. No i długo nie zagrzał miejsca jako ten definitywnie sprowadzony zawodnik w Kolonii, ponieważ Benfica Lizbona wyłożyła za niego 20 milionów euro, no i podpisał kontrakt ze stołecznym klubem z Portugalii do 2031 roku. To nie jest potwierdzona informacja, ale widziałem, że nawet się mówi o klauzuli około 60 milionów euro, jeżeli chodzi o jego przyszły wykup, więc naprawdę Portugalczycy polegają chyba na nim i mają nadzieję, że się bardzo dobrze sprawdzi. Z drugiej strony też można tutaj powiedzieć o tym, że bardzo mądrze Kuba Kamiński wybrał ten zespół. I o tym także mówią eksperci piłkarscy, czy to w Polsce, czy to w Portugalii, no bo miał na stole też właśnie wcześniej rzeczone przez ciebie Brighton, no a mimo wszystko Liga Angielska jest bardzo ligą siłową, bardzo techniczną, gra się bardzo często, a ta Portugalia jednak jest takim półschodkiem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pójście gdzieś dalej. No i jest szansa, czy to się pokazać w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, w której będzie grała Benfica i być może zainteresować kogoś jeszcze wyżej.
0: No właśnie, Benfica nie będzie grała w Lidze Mistrzów w tym sezonie.
1: Faktycznie, trzecie miejsce zajęli.
0: Dokładnie, to jest dosyć nietypowe, bo drużyna przeszła duże perturbacje, kiedy odszedł José Mourinho, kiedy zespół przejął Marco Silva obecnie. Teraz ten brak Ligi Mistrzów, czyli muszą ciąć trochę na kontraktach, chociaż nie widać tego aż tak bardzo po ruchach transferowych. One są, co prawda, może nie z najwyższej półki cenowej, ale jednak bardzo mądre, chociażby wypożyczenie Clementa Longlet z Atletico Madryt, Rafy Obradora z Torino. To jest jeden zawodnik bardzo doświadczony, drugi jest zapowiadającym się lewym hiszpańskim obrońcą, ale my tutaj mówimy o Kubie Kamińskim, który może pokryć wiele pozycji i tym na pewno się przyczyni do częstych szans występów w Benfice, no bo jeżeli na swojej stronie przegra konkurencję z Andreasem Schleidrupem, który obecnie jest na Mundialu, to może pokryć i lewą obronę, i ewentualnie może wyjść jako wahadłowy i na swojej nominalnej pozycji lewego pomocnika. Na drugiej stronie też nie radzi sobie źle, bo również jak w reprezentacji Polski może występować na prawej stronie. Także powiem to po raz czwarty. Kubie Kamińskiemu też życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Oczywiście wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Tym, którzy obchodzą urodziny, imieniny, tym, którzy odchodzą, przychodzą oczywiście. Swoją drogą wspominałeś o Andreasie Schielderupie, który w meczu Norwegii z Brazylią teraz na Mundialu podpisał się tak dwiema świetnymi asystami, że głowa mała, stadiony świata. A o stadionach świata mowa, no to Benfica być może nie zagra w Lidze Mistrzów, ale taką szansę będzie miał Lech Poznań, jeżeli poradzi sobie w kwalifikacjach do tejże najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o klubowe starcia w Europie. No i mamy oficjalne potwierdzenie, jak wcześniej wiedzieliśmy, że mecz domowy Kolejorza będzie transmitowany w Telewizji Polskiej. Tak teraz mamy potwierdzenie, że we wtorek 21 lipca o godzinie 19 Lech zagra z Orchus na wyjeździe i to spotkanie również na otwartej antenie Telewizji Polskiej pokazane zostanie.
0: Dodatkowo Lech w sobotę, czyli jutro, rozegra swój sparing ostatni przed meczem z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski, rozgrywany finalnie na stadionie w Poznaniu, a nie tak jak planowano
1: i słusznie.
0: Totalnie od czapy etapy na stadionie we Wrocławiu. Jutro zmierzą się z Bohemians Praga, natomiast ten mecz będzie zamknięty zarówno dla kibiców, jak i dla mediów. Nie będzie też transmisji z tego spotkania. Widocznie trener Frederiksen bardzo poważnie podchodzi, czy to do właśnie meczu z Górnikiem Zabrze, czy to do meczu z Orchaus w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Czy mamy coś jeszcze do dodania na temat Lecha Poznań?
1: Na pewno, no tak, poszerzymy na pewno, to. Na pewno to poszerzymy, ale jeszcze nie w tym momencie.
0: Dokładnie.
1: Tak. Trzeba dawkować przyjemność, a teraz podawkujemy przyjemność muzyczną.

0: Nowym zawodnikiem Lecha Poznań jest to skrzydłowy, który ma przyjść na czas, kiedy to Ali Goli Zadeh nadal będzie leczył kontuzję, a żeby Kolejusz miał jakość na swoich skrzydłach. No, niestety był tutaj problem wizowy. Po prostu w sporcie nie ma lepszych i gorszych, nie ma równych i równiejszych. No i Sajad Manesz, tak samo jak każdy inny przeciętny, nie wiem, jaki jest odpowiednik Kowalskiego w Iranie, ale powiedzmy jakiś Reza przeciętny z Iranu, także musiał czekać w kolejce na swoją wizę i na to, żeby móc do Polski wjechać. To się przeciągało. Dzisiaj zresztą Niels Frederiksen też już tak żartował na jednej z konferencji swoich, że no on już tutaj wypatruje za okno, czy leci. O, jeszcze chyba teraz nie leci. No, ale cytując jeden polski klasyczny film, no może pozostanę cenzuralny, ale no i wylądował. Udało się dolecieć, później dojechać do Centrum Szkolno-Treningowego we Wronkach. No i dzisiaj dołączył, nie wiem, czy jeszcze zdążył na treningi, czy po prostu chociaż dołączył na wspólną kolację z zespołem. Al-Ahyar Sajad Manesz jest już z drużyną i rozpocznie treningi razem z nią. Natomiast z tego co wiem, ktoś już nigdy więcej w barwach Lecha Poznań trenować ani grać nie będzie.
1: I mówimy tutaj o Lechu Poznań UAM, który opuszcza Julia Przybył. Nie będę używał tutaj słowa legenda, bo to jest często nadużywane, plus Julia ma jeszcze
0: zresztą
1: całą...
0: 19 lat ma.
1: Julia ma
0: tak,
1: całą
0: kurczę,
1: karierę
0: trochę
1: przed sobą, dokładnie, więc nie będziemy tutaj używać górnolotnych słów, ale na pewno możemy uznać, że jest bardzo zasłużoną zawodniczką, choć w tak młodym wieku była centralną postacią Alicji, w drużynie Alicji Zając. Opuszcza Lecha Poznań na rzecz GKS-u Katowice. GKS Katowice, no to jest ogromny klub z sekcją kobiecą w Polsce. Bardzo długie tradycje. Wiem na pewno, że Julia się tam przyczyni bardzo dobrych swoich superlatywach. Na pewno w Lechu Poznań UAM zrobiła awans do pierwszej ligi, a następnie w niebiesko-białych barwach awansowała z podopiecznymi Alicji Zając do Ekstraligi, gdzie rozegrała cały sezon. Nie wiem, czy tutaj o Julii możemy coś więcej powiedzieć, poza tym, że łącznie w wieku 19 lat rozegrała 91 spotkań z Kolejowym Herbem na piersi, w których strzeliła 39 bramek i zanotowała 27 asyst.
0: Jak ja sobie pomyślę, co osiągnąłem w wieku 19 lat, to w sumie nawet trochę wstyd prowadzić tą audycję. W każdym razie gratulujemy Julce, życzymy jak najlepiej po raz kolejny, życzymy wszystkiego najlepszego, żeby omijały ją kontuzję, żeby rywalizowała także w kadrze narodowej, ponieważ w młodzieżowych reprezentacjach radziła sobie świetnie. Niech z Gieksą również podbija czy Polskę, czy Europę, ponieważ Gieksa regularnie walczy o medale Ekstraligi i później także ma okazję walczyć również w eliminacjach, czy to też w europejskich pucharach. Oby działo się jak najlepiej. No też nie można zapomnieć, że była jedną z tych zawodniczek, która wybiegła na boisko tego rekordowego meczu w historii piłki nożnej kobiecej w Polsce, gdzie przy ulicy Bułgarskiej było tych kibiców chyba 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy, coś takiego. W każdym razie no, to spotkanie też cały czas będzie widniało przy jej nazwisku, że to ona była elementem tego rekordu, jeżeli chodzi o polską piłkę kobiecą.
1: Warto zaznaczyć, że GKS Katowice zagra w Katowicach sparing ze Slawią Praga. Tam 25 lipca będziemy mogli obejrzeć już Julię Przybył w nowych żółto-zielonych barwach.
0: Mówisz, że warto, no to przejdźmy może do Warty. Ta niezbyt udolna gra słów będzie prowadzić do tego, że Warta Poznań ogłosiła Wonderkids jako swojego nowego partnera. Partnera kreatywnego. O, właśnie, zabrakło mi słowa. Jest to partner kreatywny, który ma razem z Wartą Poznań projektować i planować nowe koszulki. No a efektem Duma Wildy może się pochwalić już teraz.
1: Jak patrzę na te koszulki, to są trochę tak w ala tradycyjnych wzorach podhalańskich, może jakieś kwiatki.
0: A co byś powiedział na logo Euro 2012?
1: Oj, zdecydowanie tak,
0: Dokładnie.
1: Głównym sponsorem na koszulce jest widoczny Bittersweet. Cały czas jest koszulka utrzymana w tych zielonych barwach, ma zakończenia białe na ramionach, jest taki piękny biały kołnierzyk. Oceniam, że bardzo mi się podoba ta koszulka. Nie wiem, czy nie jest nawet lepsza niż ta, kiedy... Chociaż tamta też była dość pomysłowa, kiedy mapa Poznania była umieszczona
0: tak,
1: na centralnej części koszulki.

0: naprawdę symulować liście dębu. Właśnie dzięki tej drodze dębińskiej, żeby się kojarzyło, że to będzie napisane liśćmi dębu.
1: No tak i tylko zajawię, że o drodze dębińskiej będziemy mówili jeszcze w późniejszym czasie tej audycji, ale w trochę innym kontekście.
0: Dokładnie, będziemy mówili w trochę innym kontekście, natomiast kilka nazwisk pozostanie w Poznaniu na dłużej, jeżeli chodzi o tą obecność Warty Poznań właśnie na ogródku. No i o tych nazwiskach możesz nam opowiedzieć szerzej.
1: Na pewno jest przedłużenie kontraktu z Filipem Jakubowskim, środkowy obrońca wychowanek Zagłębia Lubin, który w tym sezonie nie grał części meczów ze względu na kontuzję, jednak był drugim wyborem, aczkolwiek ważnym uzupełnieniem, który na pewno przyda się w pierwszej lidze. Drugim z nich jest Sebastian Steblecki, który ostatnio w wywiadzie z Tomkiem Ćwąkałą mówił, że do tej Warty wszedł jakby tylnym wejściem. To znaczy dostał ten kontrakt do podpisania już w ostatnim w zasadzie momencie. Tak samo klub informował o tym, że Steblecki jest takim uzupełnieniem składu, acz bardzo ważnym, bo ten zawodnik ma duże doświadczenie, duży luz na boisku i tak samo przyda się w pierwszej lidze. I ostatnim jest Dmitro Avdiejew, też zawodnik znany przy ulicy, przy drodze dębińskiej, na ogródku. Większość kibiców kojarzy tego zawodnika.
0: Tak, aż mi się tutaj smutno zrobiło. Wspomniałeś o wywiadzie Sebastiana Stebleckiego z Tomaszem Ćwiąkałą, a sam z Mikołajem Dilcem tutaj rozmawiałem z Sebastianem Stebleckim kilka tygodni temu. To samo mówił właśnie. I zamiast się podeprzeć kolegom, to tutaj widać, jakie tutaj są warunki. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o doprecyzowanie, żartujemy tutaj oczywiście na poważnie. Avdiejew i Jakubowski przedłużenie o rok, natomiast Steblecki rok plus rok ewentualnie.
1: Ale musisz przyznać, że Sebastian jest naprawdę miłym człowiekiem.
0: Jest znakomitym rozmówcą.
1: Dokładnie.
0: I oficjalnie, i prywatnie naprawdę znakomicie się z nim rozmawia. Oby tacy ludzie jak najdłużej budowali potęgę Warty Poznań.
1: Warta rozegra jutro sparing z Chrobrym Głogów w Głogowie o godzinie 12. My z uśmiechem na ustach, z takim samym uśmiechem, z jakim wszystkich wita Sebastian Steblecki, zapraszamy na chwilę przerwy.

0: męskiej reprezentacji Polski, czyli Piotrowi Wysoczyńskiemu, który mówił o tym emocjonującym meczu.
1: Czuliśmy, że to może być spotkanie do pierwszej bramki, która generalnie nie padła w regulaminowym czasie gry. I mimo, że mieliśmy przewagę optyczną, to jest futsal. Tutaj dosłownie jedna akcja może przesądzić. Na szczęście nie straciliśmy żadnej bramki, a na nieszczęście nie straciliśmy żadnej. Na szczęście kolejny raz te rzuty karne poszły po naszej myśli.
2: Rzuty karne poszły po myśli reprezentantów Polski, no ale jak już wcześniej wspomniałem, wcale nie było daleko od tego, żeby to właśnie sąsiedzi z kraju popularnego Krecika mogli się cieszyć z rzutów karnych, że to one poszły po ich myśli. No i teraz oddamy głos już wcześniej wspomnianemu przez ciebie Bartłomiejowi Twarkowskiemu, który zdobył decydujące trafienie z karnego.
3: Karne, wiemy jak to wygląda. Mówią, że to loteria, niektórzy mówią, że umiejętności. Paweł nam pomógł w bramce, my strzelaliśmy dobrze, mimo że był moment zawahania, ale udźwignęliśmy to i teraz możemy się cieszyć z brązowego medalu.
0: Mundial opuścił Kanadę, Kanada opuściła mundial, można to powiedzieć w dwie strony, natomiast wciąż w Montrealu odbywają się mistrzostwa świata w kajakarstwie. Dokładnie przed zawodami w tym Montrealu reprezentanci Polski wystąpili w młodzieżowych mistrzostwach w Halifax, gdzie zdobyli 3 złote medale, a następnie 30-osobowa reprezentacja przystąpiła do trzecich i ostatnich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w sprincie kajakowym w Montrealu.
2: Dokładnie, było trochę właśnie w Kanadzie zawodów. Też warto tutaj wspomnieć, że to jest taka ostatnia przygrywka przed kajakarskimi mistrzostwami świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w Poznaniu, na poznańskiej Malcie. No a tutaj była walka o medale w ramach Pucharu Świata i reprezentowało i reprezentuje Polskę 5 zawodników, ponieważ zawody te rozpoczęły się wczoraj. Jednym z takich kajakarzy jest Jarosław Kajdanek z NEI Energetyka Poznań, który wcześniej właśnie w Kanadzie w młodzieżowym czempionacie wywalczył srebrny medal w K4 na 500 metrów. Został w Kanadzie i wróci do ścigania z seniorami. Tu wystartuje w K2 na 500 metrów. Będzie także Jakub Stepun z AZS-u AWF oraz Sławomir Witczak z Enea Energetyka. Wśród pań będzie również Martyna Klat z AZS-u AWF Poznań, która ostatnio chyba właśnie reklamowała to, że zbliżają się Mistrzostwa Świata w Poznaniu. To było takie ciekawe zdjęcie, że usiadła w kajaku na środku fontanny w parku Adama Mickiewicza przed operą.
0: Nie potrafię sobie nawet
2: Fredry.
0: Tego wyobrazić.
2: Wyglądało to bardzo zabawnie, ale jeżeli robić promocję, to właśnie taką, która się dobrze kojarzy. Oprócz niej jeszcze Kanadyjkarka Dorota Borowska z klubu KS Poznania także będzie występować w Kanadzie. Martyna Klat wystąpi w K2 na 500 metrów, K4 na 500 metrów. Z kolei Dorota Borowska w C1 na 200 i C2 na 200. Życzymy paniom i panom najlepszych możliwych sukcesów i oczywiście szlifowania formy do czempionatu w Poznaniu.
0: A teraz chwila przerwy, drewno from las i piosenka Kotku.

0: składem własnym, którym na przykład taki klub czy też sekcja dysponował i też na przykład jakie tutaj były finanse od sponsorów, które można było zabezpieczyć. I jeszcze szerzej powie nam po raz kolejny Bartłomiej Ignaszewski o tym, co miasto ocenia konkretnie we wniosku.
1: Ocenia różne czynniki. Ja bardzo bym chciał, żeby jeszcze większy nacisk kłaść na publikę na widowni, no bo ja mam cały czas takie głębokie przekonanie, że wydajemy tutaj środki publiczne, pieniądze naszych mieszkańców. No chciałbym czuć, że oni też mają zainteresowanie oglądaniem tych meczów.
0: Zainteresowanie tutaj faktycznie może się przełożyć, biorąc pod uwagę, że dużo pieniędzy ma trafić do koszykarek Enea AZS-u Politechniki Poznańskiej, na której mecze w zeszłym sezonie, jak na wicemistrzynię kraju przystało, chodziło faktycznie bardzo dużo poznaniaków i poznanianek. Zawodniczki tej drużyny zagrają przy okazji w tym sezonie w europejskich pucharach, więc fundusze na pewno się przydadzą. Ponadto klub ten również dobrze szkoli młodzież, co także miasto uwzględnia, i o skutkach właśnie takiego szkolenia także wypowiadał się Bartłomiej Ignaszewski.
1: Widzimy też, że przynosi to oczekiwane przez nas skutki. Raz to są oczywiście wyniki sportowe, ale dwa to też poprawa organizacyjna wielu klubów, która oczywiście się łączy z kwestią szkoleniową dzieci i młodzieży i tym sportem zawodowym.
0: Poza kwestiami młodzieży doszło także do zmian w koszykach, które mają wpływ na wysokość dotacji. W pierwszym koszyku ma być 9 drużyn, a wcześniej było tylko 5, więc miejsca zrobi się więcej. Mówi się też, że znajdą się tam Enea Basket Poznań, Enea Piłka Ręczna Poznań, Enea Grunwald Poznań, coś dużo tej Enei. Oprócz tego ma znaleźć się tam Warta Poznań, rugbyści KS Poznania, futsaliści Wiary Lecha, a także nowa drużyna siatkarska ogłoszona kilka miesięcy temu, czyli Fort Poznań, która zacznie rozgrywki na zapleczu Plus Ligi już od nowego sezonu. Stawkę mają uzupełnić także piłkarki AZS-u UAM Lecha Poznań. Natomiast o konkretnym działaniu systemu przyznawania tych dotacji po raz kolejny Bartłomiej Ignaszewski.
1: No oczywiście cały czas musimy pracować nad infrastrukturą, bo tu w przypadku sportów zespołowych ewidentnie wszyscy wiemy, że brakuje nam hali do rozgrywania meczy właśnie na tych najwyższych poziomach rozgrywkowych i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również ten problem rozwiążemy.
0: Infrastruktura jest zawsze bardzo ważna. Pełne rozstrzygnięcia konkursowe tutaj poznamy pod koniec lipca, natomiast o pieniądzach to nie koniec. Skoro tak bardzo lubimy o nich rozmawiać, to teraz porozmawiamy o dofinansowaniach z programu tenisowe Orły. O czym więcej, Filip?
2: Aby dać szerszy kontekst dla tenisa, żeby wprowadzić słuchaczy właśnie w świat tenisowy, właśnie trwa Wimbledon, drugi półfinał, gdzie Jannik Sinner wygrywa 1-0 z Nowakiem Dziokowiciem, 6-4 w drugim secie, wygrywa 5-4. W finale już zameldował się Aleksander Zverev, który wygrał 3-0 z Arturem Feriem. To jest taki kontekst szerszy, no bo tutaj mamy na myśli i będziemy mówić o ministerialnym projekcie tenisowych Orłów. Wczoraj do parku tenisowego Olimpia przyjechał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który symbolicznie wręczał te dofinansowania wielu podmiotom i być może sam minister lepiej opowie o tym, jak przydadzą się pieniądze na rozwój tenisa dla Poznania.
3: To jest blisko 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Poznań, to jest wsparcie dla Olimpii. Tu będzie przede wszystkim rozbudowany obiekt, który będzie służył szkoleniu dzieci. Także będzie dofinansowanie dla AZS-u. Także wsparcie dla miasta Poznań. Jeżeli chodzi o korty przy Drodze Dębińskiej, to blisko 1 milion złotych.
2: To jest właśnie ten kontekst Drogi Dębińskiej, o którym mówiłem, że wspomnimy jeszcze podczas drugiego wejścia. Co do samego ministra Rutnickiego, nie wiem, czy widziałem większego człowieka w życiu. Stałem już koło szczypiornistów, koszykarzy, siatkarzy. Stałem koło Bartka Mrozka, który no, jest naprawdę ogromnym człowiekiem. Jednak nie ma większego człowieka na świecie, moim zdaniem, niż Jakub Rutnicki. Nie ma dowodów na to, że istnieje większy człowiek.
4: Nie widziałeś mojego pana profesora promotora od magisterki.
2: No to prawda, nie widziałem. Dlatego mówię, co widziały moje oczy. A jeszcze oddamy panu ministrowi głos. Jakie są dalsze plany na programy?
3: Będziemy rozstrzygać kolejny program modernizacyjny Orlików i będziemy też rozstrzygać program budowy nowych Orlików. Inwestycja w ramach tak zwanych Orłów, czyli pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Za chwileczkę będziemy ogłaszać kolejne programy dotyczące budowy hal sportowych. Także będziemy ogłaszać nabór na budowę i programy budowy basenów.
2: Beneficjentem tych dotacji był AZS Poznań i na spotkaniu oczywiście musiał być obecny prezes organizacji środowiskowej AZS, Tomasz Szponder, który powiedział, że podmiot, którego jest prezesem, dostał rekordowe środki finansowe.
5: Wystąpiliśmy o dofinansowanie budowy profesjonalnej hali tenisowej, trzykortowej. Dostaliśmy pewnie jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce, 4,8 miliona złotych i myślę, że w ciągu 2-2,5 lat damy do użytku tę inwestycję.
2: Tomasz Szponder wspomniał jeszcze, gdzie ma powstać nowa hala zadaszona. Hala chyba nie może być inna niż zadaszona. Gdzie ma powstać hala tenisowa?
5: Chcemy budować ten obiekt mniej więcej w narożniku Płaskiego i Cichej. Tam jest duży teren, zupełnie pusty w tej chwili i okazało się, że ta trzykortowa hala zmieści się tam spokojnie.
4: Tak mnie jeszcze ewentualnie zastanawia, czy ten kort Filipa Chatrier w Paryżu na Rolandzie Garrosie, bo on ma możliwość zamknięcia dachu, czy on będzie halą czy kortem, ale to już tak pod rozważania przy piątkowym herbatce, nie wiem, w zależności kto czym się lubi raczyć w piątkowy wieczór. My natomiast zapraszamy na katedrę.
2: Klub Afera.
4: Dokładnie, Sportingiem Klub Afera. Zapraszamy na katedrę i nie chodzi mi o wchodzenie na dach, chociaż w sumie można na Poznańską wejść, bo jest punkt widokowy, ale zapraszamy na łąki.

0: koszykarzy, czy to amatorów, czy profesjonalistów. No i oddajmy może najpierw głos Jarosławowi Żabko, czyli współorganizatorowi Basketu na Wolności, który poda nam różnicę względem poprzedniej edycji.
1: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest na 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość, po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
2: Sam Jarosław Żabko najlepiej opowie nam, jak wygląda harmonogram tego wydarzenia.
1: Impreza jest dwudniowa. Tak jak wspomniałem, w niedzielę 12 gramy Questa. Przy okazji Questa będzie konkurs sadów. Będą rywalizować uczestnicy turnieju. Natomiast w sobotę gramy Młodzieżowe Mistrzostwa Poznania. Tutaj dodatkowymi atrakcjami będą konkursy dla uczestników wraz z rodzinami. I smaczkiem tego dnia będzie pokaz zawodowej grupy slamdunkerów.
0: Tak, poza takimi sportowymi wydarzeniami przy okazji przez cały weekend na Placu Wolności będzie także towarzyszyło basketowe miasteczko, do której właśnie czy rodziny, czy dzieci, czy widzowie będą mogli się udać i będą tam najrozmaitsze atrakcje. Natomiast przechodząc już do tej rywalizacji na najwyższym poziomie, no to ona czeka nas drugiego dnia, czyli w niedzielę. Tam wówczas będzie się rozgrywał turniej Quest, który będzie także przy okazji eliminacjami do Mistrzostw Polski i o tym więcej Jarosław Żabko.
1: W niedzielę to już jest high level, tak? Zjeżdżają 52 zespoły, 38 męskich, 14 żeńskich. Przy czym w męskich, uwaga, smaczek na prośbę Polskiego Związku Koszykówki i dziką kartę otrzymały 2 zespoły kadry polskiej U21, więc grają naprawdę ci najlepsi.
2: Miło nam było dzisiaj towarzyszyć wam, słuchaczom, podczas tego piątkowego wieczoru. Tak jak życzyłem wszystkim, z którymi się żegnaliśmy w Lechu Poznań, wam również życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj realizował nas Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami byli
0: Szymon Kamuda, miłego wieczoru
2: i Filip Szymkowiak. Oglądajcie Mundial i do usłyszenia.

0: przepraszam.
1: Zaspoilerowałem trochę, ale było to Zetsuen od Trooper. Salut z albumu Tomodachi Gaimashita. Wydaje mi się, że nawet przeczytałem to poprawnie, bo to jest takie bardzo, bardzo fonetyczne, ale fajne. I tak jak mówiłem, glitch pop, ale także jakieś takie indie, trochę midwest emo. No moje klimaty jak najbardziej. Polecam ta, całą płytę.
0: Ta gitara z końcówki to nie był element tego utworu.
1: To nie
0: tak,
1: był element tego utworu, chociaż myślę, że byłoby to ciekawy smaczek. Ale a propos tego elementu z końcówki, no to mamy konkurs dla was. I niestety nie jest to konkurs na wejście na koncert Slipknot w Poznaniu.
0: No niestety nie. Nie jest to też wejściówka na konwent anime, co można by wnosić po poprzedniej piosence.
1: Aha, no bo Japonia to tylko anime.
0: No właśnie. Tak. Ja na przykład nie jestem fanem animców. Nie wiem jak ty. Po piosence wnoszę, że tak.
1: Ja też nie jestem.
0: Ale może jesteś fanem Silent Disco?
1: Nie, jestem fanem po prostu japońskiej muzyki.
0: Wspominam o Silent Disco, bo akurat na Silent Disco mamy dla was podwójne wejściówki w dzisiejszym konkursie. Do wygrania, moi drodzy, Plac Wolności, cały Plac Wolności, do tańczenia. Można tańczyć na terenie całego Placu Wolności. No.
1: Wow.
0: Podczas Silent Disco, które będzie jutro, jeżeli jakimś cudem nie będziecie jutro na męskim graniu, nie wyjechaliście też nad morze albo w góry, bo są wakacje w końcu, zostaliście w Poznaniu i nie macie co robić, zachęcamy was do wzięcia udziału w naszym konkursie, gdzie można wygrać wspomnianą wejściówkę, uwaga, podwójną, na Silent Disco na Placu Wolności. Plac Wolności chyba nie muszę tłumaczyć, gdzie jest, to wszyscy wiedzą, jeżeli jesteście z Poznania. No i moi drodzy, na tym Silent Disco będzie można potańczyć z słuchawkami na uszach, ale muzyki bez tych słuchawek nie będzie ona słyszalna. Na tym polega Silent Disco.
1: Niesamowite.
0: Tak, więc będziecie wyglądać dziwnie dla osób, które przychodzą obok, ale te słuchawki się świecą w różnych kolorach, po nich można rozpoznać, który kanał słuchacie, tam zazwyczaj jest kilku DJ-ów, no i puszczają różną muzykę do wyboru. Mam nadzieję, że zagrają też metal, na przykład Slipknota, bo mamy dla was przygotowanego Slipknota z okazji konkursu. No i żeby zgłosić się do nas po tą podwójną wejściówkę, piszcie SMS-y pod numer 7148 w prefiksie, czyli musicie zamieścić po prostu słowo afera, a później po nim napisać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, czego chcielibyście najbardziej posłuchać na Silent Disco, podczas Silent Disco. Wejściówka, przypominam, jest podwójna, koszt SMS-a to złoty 23, a na wasze zgłoszenia czekamy do końca audycji.
1: No tak, jeszcze dla kontekstu powiem, że Kuba powiedział, że to jest jego ulubiony taneczny utwór.

0: Natomiast już teraz posłuchamy piosenki o psach. O psach. Jak ona się nazywa?
1: Stray Dogs.
0: O właśnie. No i będzie ona trochę cięższym wydaniem zespołu Nothing But Thieves.
1: Posłuchajmy zatem.

0: Stray Dogs, moi kochani, od zespołu Nothing But Thieves, czyli zwrot ku muzyce ciężkiej tego brytyjskiego zespołu, zwrot z muzyki takiej tanecznej, bardziej popowej, no i również zapowiedź nowego albumu, który ma zostać wydany we wrześniu jeszcze tego roku i ma on nosić taki sam tytuł jak singiel, którego mieliśmy okazję posłuchać. Niesamowity głos, niepowtarzalny, można powiedzieć, Conora Masona, okrasił
1: był taki
0: tutaj
1: jeden Mason
0: tak,
1: historii.
0: Nick Mason i grał w Pink Floyd. Ale to nie ten.
1: Mam innego jeszcze na myśli, ale nie ważne.
0: Conor Mason za to śpiewa w zespole Nothing But Thieves. No i jego teksty, prawda, również będą słyszalne na najnowszej płycie. Na pewno będą to emocjonalne i indywidualne teksty.
1: Tak, ja właściwie Nothing But Thieves całkiem dobrze kojarzę, ale ja ich kojarzyłem z takich lżejszych brzmień raczej. Mm-hmm. Oni chyba kiedyś to tak bardziej właśnie lekko, wręcz trochę... Progrokowo, tak? Dobrze kojarzę? Czy
0: nieco
1: nie progrokowo,
0: ale również w takim shoegaze'owym może stylu?
1: chyba nie. Ale tak alternatywnie bardziej, a tutaj widzę, że metal. Metal w sumie z alternatywnością się nie wyklucza.
0: Ale zainspirowali może się poprzednią płytą Muse, której nie lubisz. Ta najnowsza jest fajna, a ta poprzednia nie. Ale może zrobią to lepiej niż Muse.
1: Nie wiem, ale tak, nie lubię poprzedniej płyty Muse, ta teraz jest całkiem fajna. Co prawda dzisiaj przynajmniej z mojej strony Muse nie poleci, ale poleci zaraz nowość absolutna, najświeższe wydanie w eterze, bo z dzisiaj zespół Mlecze, zespół, który znamy i lubimy w aferze, wydał swój drugi album studyjny i tak jak sami mówią, jest to krok w przód i progres pod każdym praktycznie względem. Czy do końca tak się z tym się zgadzam? Chyba tak. Co prawda nie ma tam takiego utworu, jak na przykład Minie Jesień, który osobiście uwielbiam, ale jest wiele innych i słychać przede wszystkim, że Karolina Prasał, czyli wokalistka, ma dużo bardziej, dużo więcej, nawet nie tyle luzu, co po prostu swojego stylu. Nie boi się tam trochę pokazać pazura swojego, właśnie pobawić się swoim głosem. Reszta zespołu też gra troszkę tak jakby bardziej, no nie wiem, pewnie i to bardzo słychać. Domyślam się właśnie, o ile zakładam, że to będzie płyta tygodnia w przyszłym tygodniu, myślę, że...
0: Może za dwa.
1: Za dwa tygodnie, myślisz?
0: Czasami nawet z miesięcznym opóźnieniem.
1: Tak, ale no, to będzie pewnie płyta tygodnia, więc się jeszcze nasłuchacie. Nie chciałem puszczać żadnego singla, więc posłuchamy za chwilę utworu, który rozpoczyna płytę. Swoją drogą nazywa się ona Album Niebieski, jakby Weezer, więc no nie wiem, nie brzmi to jak Weezer, ale pewnie sobie zdają sprawę z tego podobieństwa. Posłuchajmy zatem Mlecze i Brak Tu.

0: Utwór skończył się.
1: Tak, bratku, bratku, tak śpiewały mleczenie. Śpiewały brak tchu, nie bratku, mimo że tak to mogło brzmieć. Brak tchu otwiera ich nową płytę, album niebieski, zespół Mlecze. Przypomnę, czy to było lepsze pod każdym względem niż ich poprzedni album. No nie wiem, czy ten utwór akurat, ale myślę, że całościowo jest to naprawdę faktycznie krok w przód. No i tu chciałbym postawić kropkę.
0: To najważniejsze, że tak. Ci się podoba.
1: Mi się podoba.
0: Mm-hmm. Natomiast mi się podobało na festiwalu Teal Fest. W tym roku była to pierwsza edycja tego festynu. Odbył się on w Lipsku.
1: Nie możesz tego zamiennie używać. Festyn na festiwal to są dwie różne rzeczy.
0: Było jedzenie, było picie, był merch, były koncerty. No jak na festynie, słuchaj. Mm-hmm. Więc Till Lindemann, czyli wokalista Rammsteina, postanowił stworzyć swój własny festiwal. Teraz każdy chce być jak Ozzy Osbourne, prawda? Każdy chce mieć swój festiwal. Young Vlad też swój festiwal ma, Dawid Podsiadło chyba nawet też swój festiwal ma, ale nie nazywa się on Podsiadło Fest, tylko jakoś zupełnie inaczej. Natomiast Till Lindemann z Rammsteina ma już swój festiwal. Jego koncerty podczas tego festiwalu były, uwaga, jedynymi koncertami w Europie w tym roku, więc można powiedzieć, że było ekskluzywnie. I ja byłem na tych dwóch koncertach. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że tam trzy zespoły wystąpiły dwa dni podczas dwóch dni festiwalu, więc dwa razy wystąpiły. A oprócz Lindemana był to zespół Ministry oraz Aesthetic Perfection. A oprócz tych dwóch zespołów wystąpiły również Hosiko, Mimi, Barks, Erdling, Hemlock, Lowlife czy Kittle Thief. Moi drodzy, no i ciekawostką kolejną może być to, że festyn ten był, odbył się w mieście, a jest to dość nietypowa lokalizacja, jeżeli chodzi o niemieckie festiwale. Większość odbywa się poza miastem lub poza miastami, a tutaj w samym Lipsku, może nie centrum jako takim, ale pod pomnikiem Bitwy Narodów odbyły się te wszystkie koncerty, a po niemiecku to jest Volkerschlachtendenkmal. To ciekawe słowo pisane ciągiem. Więc Till Lindemann zagrał tam dwa koncerty. Hasłem tego festiwalu było w ogóle dwa dni, dwa światy, jedno wyjątkowe wydarzenie. I no, po części ta setlista, którą zaprezentował, różniła się dnia pierwszego, jak i dnia drugiego. Różnił się również show, jaki robi, a Till Lindemann i Rammstein w ogóle potrafią robić show. W przypadku Tilla Lindemanna momentami był on dość obsceniczny wręcz. Ale jednak show był. Było na czym oko zawiesić. Niektórych mogło to po prostu zgorszyć, co tam się działo, a działo się no wiele.
1: Czy Till Lindemann był w bieliźnie?
0: Nie, akurat on nie. Miał taki mundur, bo dwa dni w różnych strojach występował zespół i on. No ale na przykład podczas jednego z koncertów wziął on taką wyrzutnię ryb i strzelał w ludzi rybami. Tak, ma taki utwór Fish On. Z kolei podczas utworu Blut, czyli krew po niemiecku, z takiej instalacji pod i nad sceną, w stronę publiczności po prostu taka sztuczna krew poleciała, więc kto stał pod sceną, ten się mógł nieco ubrudzić. Tak samo podczas innego utworu dwie tancerki toplały się w takiej wannie ze sztuczną krwią i tam też były takie wielkie ryby. Te ryby oczywiście poleciały w publiczność. Mega i ta emo. Krew również.
1: Mega emo.
0: No, więc to był właśnie Till Fest z takich wyjątkowych rozwiązań, których wcześniej nie widziałem. Wyjątkowym rozwiązaniem było to, że w przerwie między koncertami na tej dużej scenie podnosiła się taka platforma 3x3 i na tej małej platformie, jako drugiej festiwalowej scenie, również występowały zespoły w momencie, gdy na dużej scenie trwała przepinka. Ciekawe.
1: Bardzo ciekawe. Co oznacza, Kuba, Zunge?
0: Zunge jest to język po niemiecku.
1: Co śpiewa Till Lindemann w utworze Zunge?
0: W refrenie tej piosenki pojawia się fraza, że meine Zunge hab keine Knochen, czyli mój język nie ma kości. I o tym będzie ta piosenka.
1: No i to jest właśnie przykład na to, że ten człowiek jest oświęconym geniuszem. Posłuchajmy.

0: Utwór Zunge rozpoczął drugi dzień festiwalu Till Fest w poprzedni weekend. Było to 3 i 4 lipca. Wtedy odbył się ów festiwal. No i Till Lindemann zagrał podczas obu tych festiwalowych dni wraz ze swoim solowym projektem, wraz ze swoim solowym zespołem. A już w przyszłym tygodniu kolejny festiwal, o którym wam opowiem, ale to za chwileczkę. Dajmy teraz głos Nikodemowi, który również na pewno o ciekawych wydarzeniach albo o ciekawej muzyce chciałby wam powiedzieć.
1: Ja chciałem powiedzieć o ciekawej muzyce i o jubileuszu, który był dzisiaj, jest nadal, ponieważ 16 lat temu pojawił się, no technicznie nie pierwszy, ale pierwszy album Franka Oceana, który sprawił, że zdobył naprawdę dużą popularność i że później powstało na przykład Blond, które zapisało się w historii jako jeden z najważniejszych albumów dekady. Mowa tutaj oczywiście o płycie Channel Orange. Channel Orange to płyta, na której się pojawił chociażby Air Sweatshirt, John Mayer czy Andre 3000. Jeżeli chodzi o Andre, no to właśnie wysłuchamy zaraz utworu z nim na ficie. Frank Ocean, no to człowiek, który wydał 3 wspaniałe albumy i gdzieś zniknął i teraz w ogóle nikt nie wie, co się z nim dzieje, ale może to dobrze, może to jest właśnie sposób, żeby zejść ze sceny niepokonanym, zapamiętanym jako człowiek wielki, bo uważam, że jeżeli chodzi o powiedzmy ostatnie 20 lat muzyki, no to zarówno on, jak i zresztą Andre, zwłaszcza on, zapisali się jako najważniejsi artyści. No Andre powiedzmy, że troszkę tam wcześniej, Outkast to wiadomo, bardziej przełom tysiącleci. Co mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że warto posłuchać całego albumu, jeżeli nie znacie, absolutny klasyk, i posłuchajmy zatem utworu, który nosi tytuł Pink Matter. And the peaches and the mangoes that you could sell for me.

0: that ocean so motherfucking good. Make a squat the motherfucking wood. Make a walk the motherfucking plank. Make a rob a motherfucking bank with no mask on and a rusty revolver.
1: Tak, to był Frank Ocean i Andre Freekey, oczywiście z okazji jubileuszu 16-lecia płyty Channel Orange, która ma miejsce dzisiaj. 16 lat temu pojawił się ten przełomowy krążek. No i muszę przyznać, że Pink Matter to jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty i w ogóle, jeżeli chodzi o twórczość obu panów. No i my chyba powoli przechodzimy do końca. Ostatnia nowość, czy nie nowość od Kuby, zobaczymy.
2: To już nie nowość, natomiast słów kilka na sam koniec audycji o festiwalu Castle Party, który już w przyszłym tygodniu, między 16 a 19 lipca, odbędzie się w Bolkowie na zamku i w parku w całym mieście, który zamieni się w ten czas w taką fajną, subkulturową, gotycką mieścinę. No i moi mili, wśród headlinerów tego festiwalu znajdzie się zespół Moonspell, którego za chwileczkę posłuchamy, a również VNV Nation oraz Skald. Więc podczas tych kilku dni festiwalowych będzie można posłuchać całego przekroju muzyki gotyckiej, darkwave, industrialowej, EBM, a także metalu i folku. I na tym festiwalu również i mnie znajdziecie. Częścią tego festiwalu są oczywiście nieodłączne stroje festiwalowiczów i klimat taki właśnie mody gotyckiej, subkultury gotyckiej, no i powiedzmy może metalowej i folkowej. I na sam koniec dzisiejszej audycji posłuchamy utworu od zespołu Moonspell, Hermit Saints, który został wydany wraz z albumem z 2021 roku, Hermitage. A my powoli żegnamy się z wami. Było nam niezmiernie miło zaserwować dla was tę muzyczną kolację.
1: Nikodem Prokopowicz za mikrofonem i wyjątkowo za konsoletą realizatorską.
2: Oraz Jakub Staw-Budner. Dziękujemy wam i życzymy miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą.

Minęła godzina 20 w Radiu Afera. Zaczynamy naszą piękną, aferzastą notowanie. Już kolejne. Zapomniałem numerkę. Zaraz go znajdę i spokojnie wszystko ładnie sobie zaczniemy. 25 utworów, które wybraliście wy. W tym tygodniu sporo przetasowań. Bo tak widzę, zer, które tutaj oznaczają brak poruszenia się na liście, no nie jest za wiele. Ale to dobrze. Ale zanim one wszystkie, oczywiście się przywitam. Mikołaj Pluciński za konsoletą, Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie. Teraz już wszystko wiemy i zaczniemy sobie od nowości. Szymon Norkowski, dobrze nam znany, niech nam teraz zagra.

jak jest. Jest dobrze tak, jak jest. I nic zmieniać nie trzeba. Dokładnie taki tytuł jest tutaj zawarty. Nic nie zmieniać. Szymon Norkowski i Seweryn, nasza pierwsza propozycja na dziś. No i teraz to już ruszamy pełną parą do zestawienia konkretnego już, właściwego. Zanim to jeszcze tylko wspomnę o tym, że dzisiaj są imieniny Filipa i w związku z tym jest umieszczone przysłowie dzisiaj tutaj, które zauważyłem. Filip przepowiada, ile tygodni popada. Ja zaraz do jakiegoś Filipa napiszę. Zobaczymy, czy zdążę do końca audycji odpowiedzieć. Jeśli nie, no to wy możecie takie rzeczy robić. No, na przykład tymoteusz.powędzowski@afera.com.pl. Tam możecie napisać, ile, tylko musicie się nazywać Filip koniecznie, ile dni popada. Słońce zajdzie o 20:55, więc w trakcie jeszcze audycji będziemy mogli piękny zachód słońca sobie zobaczyć. No i jeśli o to chodzi, no to już teraz możemy pierwszą tutaj tajemnicę odkryć. 25. miejsce. Tutaj zaklasyfikowała się nowość. Niedawno wystąpiła na Edisonie, na festiwalu Edison ostatniej edycji, no a teraz na naszej antenie. Blauka i Everest.

Everest. Póki co na samym dole tego szczytu naszej aferze. Zostaje miejsce 25, ale jak to bywa z takimi górami, tam nie można się tak od razu wdrapywać, tylko powoli trzeba iść do góry. I mam nadzieję, że Blauka tak właśnie zrobi. 25 miejsce, nowość z zeszłego tygodnia. Jeśli mówiłem już o Edisonie, tak się składa, że pierwszego dnia musiałem się nieco z tego festiwalu jeszcze urwać. Nie byłem na Mysłowic, niestety, żałuję okropnie, ale byłem za to, wtedy poszedłem na koncert, na podwójny koncert, na który spóźniłem się mniej niż myślałem, bo tam były też jakieś opóźnienia i w efekcie czego pomyliłem zespoły, na które przyszedłem. Byłem przekonany przez długi czas, że słucham Sweet 80, które miało zagrać w Panugarze i zagrali, ale później, wtedy tak naprawdę byłem na Titus Gaming. Taka sytuacja. Ale broń Boże, to nie było nic złego. Dzięki temu udało mi się jeden i drugi koncert zobaczyć, a myślałem, że zobaczę tylko jeden. No więc takiego jeden zrobiło się dwa w jednym. I utwór Crispy, który teraz na miejscu 24, ojejku, jak on pięknie zabrzmiał. Z 4 minut bodajże, ile on trwa teraz? Mniej więcej coś w tych okolicach, no tam na koncercie z tego wyszło no tak za dwa razy dłużej, gdzieś około 7, więc bardzo ciekawie grają. Bardzo polecam koncerty Titusa, no i polecamy się oczywiście też z miejscem 24. Niestety spadek 8 oczek w dół, ale spokojnie, nie ma takiej dziury, z której nie można się wydostać.

Tytus Gaming i Crispy, 24 miejsce. Nie zatrzymujemy się, nie zmieniamy tempa. Przed chwilą Tytus Gaming, teraz Seth Smiles, 23 miejsce z utworem Jak Chcesz. Tutaj też niestety mamy spadek, bez zaskoczeń. Zwykle tak jest, że w tych pierwszych miejscach, no tutaj niestety spadki się znajdują. Tutaj niestety Seth Smiles tylko 2 tygodnie, więc... Może jeszcze sobie tutaj trochę ich odwiedzimy. Na marginesie Seth Smiles w następnym tygodniu, bo nie będzie to równo za tydzień, zagrają na festiwalu w Jarocinie, na którym my też będziemy, nasza reprezentacja będzie, więc zapraszamy serdecznie. No to już teraz oni tam zagrają nową Aleksandrię, a tutaj z ich repertuaru właściwego utwór Jak Chcesz.

trochę mocniejszego uderzenia, to oczywiście Seth Miles i utwór Jak Chcesz. A my chcemy usłyszeć koniecznie ich za tydzień w Jarocinie. I tak będzie zresztą. Usłyszymy grających nową Aleksandrię, tylko się przypomnę, bo to jest projekt, który niesamowicie mnie interesuje. Nie zatrzymujemy tempa. Tym razem utwór, który już zdecydowanie większy staż posiada. No i tutaj już konkretniejszy spadek. Dużo, dużo w dół. 12 oczekasz.

Oni będą grali grę, my gramy utwory, a gry też się dzieją. Ja szybko sprawdzę, jak wygląda sytuacja frontalna, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, bo to przecież tutaj będzie na ustach wszystkich. 21 dopiero zaczyna się mecz Hiszpania-Belgia. No ciekawe, bo Belgowie ostatnio pokazali coś ładnego, a Hiszpanie przynajmniej jeszcze bramki nie stracili na tym mundialu, jeśli mnie pamięć nie myli teraz. Mogę bredzić, ale wydaje mi się, że takie coś się wydawało. I tu w sumie tak tematycznie nawet nam wyjdzie, bo na miejscu 21 kolejny spadek, tym razem Oczek w dół 17 tygodni, na liście tylko 2. Więc ponownie tu trzeba się będzie nieco odgrzebywać, ale można, myślę, że się da. W Ameryce, no to myślę, że kowboje są dosyć znani.

0: manikieny. Wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Kowboje dosyć znani. Mi się przypomniało tylko o tym, że my przecież w aferze też swoich mamy, naszych kowbojów, Marcina i Jarka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Bola i Lola, żeby jak najszybciej wrócili po tych wakacjach. Bo tak inna jest ta ramówka bez nich, taka smutniejsza. Ale fajnie, fajnie jak byli. Mam nadzieję, że wracają chłopaki już jesienią. Ja z nimi jeszcze nie rozmawiam, więc to nie jest żadna zapowiedź. Broń Boże, spokojnie, nie kierujcie się mną. A tymczasem kolejna propozycja, bo tak nam już minęło 5 utworów. Propozycja z naszej listy aferowych nowości. Basiński Band and Fiction i utwór Chill Out.

zabierz telefon, bo jeszcze ci zniknie.

Z jakiegoś powodu, mi nieznanego bliżej, okres wakacyjny czasami, i tak też jest w tym przypadku, wzmaga produkcję utworów takich leniwych, spokojnych, tak jakby jako swoistą odtrutkę na wszelkiego rodzaju energię, taką chęć do działania wszystkich, taką dosyć intensywną muzykę, mocną. No to jest taka kontra tutaj trochę. I w tym wypadku także ta kontra się znajduje. W naszej propozycji na przyszły tydzień Basiński Band i End Fiction Chill Out. Taki utwór do For Your Consideration, jeśli już miałbym użyć anglicyzmu jakiegoś tutaj wyjątkowo jakoś jeszcze nawet pasującego. Teraz miejsce 20. I tutaj zapowiedzi większej nie trzeba niż to, że to na razie, na ten moment, nasz najstarszy na tej liście, nasz najstarszy utwór na tej liście. Hey, I had tough days, so tough was night.

Miejsce 20. Radość, no, jakby nie patrzeć, uzasadniona. 80 tygodni na liście, no to jest staż naprawdę duży. Jedno oczko w dół, ale tu wiemy, jak to wygląda. On jeszcze wskoczy wyżej. S-Jumper, no przecież nazwa zobowiązuje. Już wspomniałem tutaj o Tytusie, o Tytus Gaming. No i jaki to przypadek? Ja myślę, że takich przypadków nie ma. Jeśli już mają być, to niech będą coraz częściej. 9 oczek w dół, tygodni na liście 7.

dwa największe przeboje, jeden Tytusa, jeden od Suite 8-0, utwór Big. I to znowu mogę się tutaj odnieść. Byłem na koncercie, widziałem, polecam, polecam bardzo serdecznie. Chodzić, słuchać, grać. To ostatnie to po naszej stronie. Staramy się wywiązywać z tego zadania. Miejsce 18, natomiast tutaj także ruchy. 9 oczek w dół. To przepraszam, mała korekta, bo poprzednio chyba wspomniałem o tym, że 9 Suite 8-0, 6 oczek w dół Suite 8-0, 9, miejsce 18, którego na razie odkryć nie zamierzam. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tygodni nie pomyliłem, a to przecież jest przecież możliwe. 5 tygodni Suite 8-0 i Suite 8-0 7, a tutaj to miejsce 18, tygodnie 5. Teraz już myślę, że jesteśmy na dobrej nocie. Wszystko jasne, możemy lecieć z miejscem 18. What?

my oddech łapiemy bez problemu. Spokojnie lecimy przez tą pierwszą godzinę Aferzasty, tylko przypomnę, na antenie Radio Afera 98.6, tego dokładnie słuchacie w tym momencie, i nasza lista przebojów zatrzymała się na razie na miejscu 18. Chłopcy z miasta i lecę tu, to jest utwór, który wybrzmiał przed chwilą, a teraz praktycznie, właściwie to patriotycznie zagramy. Trzy tygodnie na liście się utrzymuje zespół z miejsca 17, z utworem z miejsca 17, no jakby nie patrzeć, są to tożsame rzeczy. Różne ochy, achy można nad tym utworem tutaj robić. No ale cóż, to nie byłaby dobra wypowiedź tej nazwy. A ostatnio mieliśmy o to dosyć zacięty bój, więc jak wszyscy już dobrze wymienili, no to ja też już muszę teraz dobrze wymienić. Ake.

No trochę jak z chłopów, tylko tacy chłopi bardziej współcześni, bardziej metalowi. Polki i utwór Ache to jest miejsce 17 i miejsc na liście dopiero 3, więc tu się jeszcze może dużo zdarzyć, szczególnie, że no tutaj duży skok w górę zaliczył ten utwór. 7 miejsc w górę względem zeszłego tygodnia i mamy tutaj taką małą strefę wzlotów, bo na miejscu 16 także ten wzlot się udał. O 4 oczka tylko tym razem, 4 tygodnie na liście, więc też niedawna nasza nowość, dobrze wam znany i lubiany i kojarzony Michał Kisielewski z Ciałem Elektrycznym.

ciało elektryczne, gitara elektryczna, no wszystko się zgadza. Perkusja tylko tam się, tam mi się wydaje, że chyba normalna, analogowa. Dajcie znać, jak wy to odbieracie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na tyle moje ucho jest wytrenowane. Sprawdziłem sobie także szybko. Dzisiaj są dwa ważne święta, które obchodzić myślę, że nawet by wypadało i należało. Najpierw to dla mnie mniej ważne. Dzisiaj jest Dzień Frytek. Mam nadzieję, że spełniliście swój obowiązek obywatelski, zjedliście frytki. Z innych obowiązków obywatelskich za jakiś czas, jak się tylko skończy aferzasta po 22, już będzie można głosować na nowe utwory i tam będzie taka zakładka z propozycjami. I my te propozycje zaprezentujemy w trakcie tej audycji, to zresztą wiecie. No i za chwilkę kolejna taka propozycja. Tydeusz, na plaży zasnąłem. Odwrotnie to przeczytałem. Zasnąłem na plaży. No i teraz jest dobrze.

No, to teraz czekamy tylko do końca audycji, żeby móc zagłosować na tą propozycję. Tydeusz zasnęł na plaży. Antyletniaczek, tak to jest określane przez samego wykonawcę. No, ciekawe, czy antyletniaczek się przyjmie w takim letnim okresie. Dobrze, teraz szybko patrzę. To jest. Tak, to jest na razie pierwszy utwór, który nie ruszył się ze swojego miejsca. Miejsce 15 zostało takie same. Jaka piękna w ogóle tradycja. 15 miejsce, 15 tygodni na liście i zero, ani w górę, ani w dół. Madame Affaire.

Bowaryzm, a przez chwilę chciałem powiedzieć Madame Bowary, bo od tego się zaczęło tutaj, jak wspominał Arek Gaducewicz, od tej powieści. Jeśli się zastanawiacie, skąd ta nazwa i skąd to pojęcie, to ja nie będę robił wykładu tutaj, nie zamierzam, ale polecam sprawdzić, czym bowaryzm sam w sobie jest i kim jest pani Bowary właśnie. Prawdopodobnie źle to odczytałem, bo to jest francuska powieść, francuskiego autora przynajmniej, Gustave Flaubert. Flaubert. Tak, no oczywiście, że francuski. Ja to też szybko sprawdzamy, szybko wiemy, szybko lecimy także do następnej propozycji, no nie propozycji, przepraszam bardzo, do następnej pozycji, miejsce 14. Tutaj duży wzrost, 9 oczek w górę, no i może i tutaj efekt Jarocina nieco zadziałał, bo ich dni na Jarocinie też się zbliżają. 8 tygodni na liście.

No, to był przed chwilą. Była przed chwilą Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi, tu jest Poznań, tu się słucha, a tam jest Jarocin, tam się słuchać dopiero będzie. I tak mamy pełną godzinę.

I przechodzimy do miejsca 13. I tutaj sprawdzam szybciutko, patrzę, widzę i jest. Najwyższy wzrost na tej aferzastej. 12 oczek w górę, miejsce 13. Teraz to luźno licząc 13 miejsce, no to z 25, tak? Dobrze? Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. Pluto mi tylko kiwa. Więc jeśli się pomyliliśmy, co złego, to nie ja, to Pluto złe. Adaś Kropka i jego utwór Wzrok, w którym plącze się miłość.

Wzrok, w którym plącze się miłość. Tygodni na liście ta miłość plącze się aż 6, więc całkiem dobrze idzie Adasiowi. Adaś, kropka, przepraszam. Tutaj tej kropki nie można pomijać. Zawsze trudno jest z tymi zespołami z kropką. Czy czytać, nie czytać? To chyba zależy jednak od indywidualnej wizji samego artysty. No tutaj czytamy akurat. Tak spojrzałem też szybciutko, zerknąłem na naszą listę i widzę bardzo dużo utworów o miłości. To nie jest obserwacja, nie wiadomo jak bardzo odkrywcza, bo większość utworów o miłości jest, ale pięknie nam się tutaj skumulowały. Na miejscu 12 za to ta tendencja może się nieco jednak przerwać. 4 oczka w dół.

z drugiej strony kłócić się można, że no właściwie wszystkie utwory jakoś o miłości są, więc czy tak dobrze, czy niedobrze? Nie wiem, trudno powiedzieć. Miejsce 11 za to nam sprawiło tutaj bardzo dużo radości, znaczy mi przynajmniej, bo ja bardzo ten utwór lubię i bardzo dobrze pasuje do, szczególnie do pogody, która panuje za oknem, a szczególnie do pogody, która panowała, gdy ten utwór się u nas pojawiał. To były te największe upały i wtedy cały czas w głowie mi chodziło to. Na miejscu 11, pierwszy nasz tydzień na liście zeszłotygodniowa nowość.

0: Kumbia, kumbia na naszej antenie, jakże letnia. Nawet jeśli to tylko letni wieczór, to i tak mam nadzieję, że się dobrze bawicie, potańczyć można, poskakać można. No, w sumie powinniśmy do tego zachęcać od początku, bo to jest dużo utworów, do których można i tańczyć, i skakać, i krzyczeć. Przeżywać można po prostu też, ale to wszystko, tak jak moje ulubione powiedzenie każdego fachowca, tu trzeba na spokojnie posiedzieć, zobaczyć, bez stresu, bez pośpiechu, bo pośpiech tylko zły. I w ten sposób dochodzimy do naszej propozycji, która dokładnie o tym jest. Dżamani i utwór Do widzenia.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: Panowie, spokojnie, bez presji.

Do widzenia. Bardzo ładnie się kończy. Mieliśmy już post-funk, znaczy z płyty post-funk utwór Bowery z Mod Madame FR, a tutaj mamy coś, co nasi drodzy wykonawcy Jamani określają jako, jako korpo-funk. Też ciekawa nazwa, ciekawe spostrzeżenie, a to właśnie trzeba wszystko na spokojnie gra też miejsce 10, także z listy nowości, co bardzo, bardzo cieszy. Miód.

Miód, utwór Spokojnie na miejscu 10. Tak się spokojnie zrobiło, trochę klejąco, leniwie. Mam nadzieję, że wy też czujecie takie emocje. To teraz najwyższa pora, żeby z miejscem 9 to wszystko zburzyć.

Hańba Hioba Dylana, utwór Pan Bogaty, któremu udało się trzy oczka w górę wskoczyć. 23 tygodnie już się utrzymuje na tej liście. I za chwilkę na miejscu ósmym pojawi się rówieśnik. Tak, to jest to określenie, rówieśnik utworu Pan Bogaty. Sześć oczek w górę udało mu się podskoczyć, tym razem na miejscu ósmym. I tu będzie znowu to, co już graliśmy.

Madam FR z utworem Tylko Twój, także 23 tygodnie, dlatego rówieśnik w końcu i tutaj wszystko myślę w tym temacie. Jasne, tutaj przebój FR-owy, dobrze znany, wszyscy nóżką tupią. No teraz utwór, który nieco krócej na liście się znajduje, ale skok jaki zaliczył, drugi najwyższy na tego tygodniowej liście, miejsce siódme.

tutaj zagrał nam. Z miejsca siódmego Jan Majewski z utworem Psychoza przed chwilą na naszej antenie. Ja przez ten czas, oprócz tego, że słuchałem, to jeszcze sprawdziłem, co tu za ciekawostki, może w mieście, może coś ciekawego się dzieje, także w mieście coś ważnego, coś wartego wspomnienia. I myślę, że to jest coś, o czym wspomnieć jest bardzo, bardzo warto i to jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ jak donosi nagłówek, poznański basen letni wyłączony z użytku. I chodzi o Chwiałkę. Chwiałka jest na razie wyłączona z użytku, no bo po prostu trzeba wodę wymienić. Wodę trzeba uzdatnić, więc na ten czas, nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa, więc na jakiś czas nie będzie można korzystać z zewnętrznego basenu Chwiałki, ale ma być to jak najszybciej załatwione. I potem już będzie wszystko okej, okay, wszystko dobrze. Full na maksa, full i ekstra, jak śpiewał Lech Janerka. I jeszcze z takich wiadomości około kąpieliskowych, też przecież no, nie ma ważniejszych rzeczy w okresie wakacyjnym niż to, to w powiecie wolsztyńskim kąpielisko Ustronie w Karpicku pod Wolsztynem zostało zamknięte z powodu zakwitu sinic, więc tam się nie wykąpiemy. Jeśli słuchają nas słuchacze z okolic Wolsztyna, no to złe wieści, ale myślę, że tam jest naprawdę dużo jeziorek, z których korzystać można. I to tak bez problemu. Dobrze, miejsce szóste teraz. If Heaven Exists, to jest założenie, które sprawdzają członkowie zespołu The Bullseyes.

Energetycznie jak zawsze The Bullseyes, 7 tygodni, przepraszam, na liście. No i właśnie jeśli chodzi o to miejsce, to jest drugie, które się jeszcze nie poruszyło w ogóle, 6 miejsce, ani w te, ani w te. The Bullseyes sobie zostało i nie chcę nic powiedzieć, jak to wygląda dalej. Niech to będzie niespodzianka, którą ujawnimy za czas jakiś, a zanim ta wielka piątka, która potem się zmieni w wielką trójkę i w wielką samopanującą jedynkę, zanim to wszystko, to jeszcze ostatnia propozycja. Z naszych propozycji Maja Kleszcz, utwór Zaproście mnie do ognia.

Wojciech Waglewski oczywiście także występuje. To był jego głos, który mogliście usłyszeć. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia. Bardzo około, około Jarociński nam się okazał, bardzo około Jarocińska okazała się nam ta aferzasta. Sprawdzając jeszcze rzutem oka na takich tematów około Jarocińskich, to chyba już na ten moment, a nie, będzie jeszcze jeden, ale to za chwileczkę. Na razie miejsce piąte i tutaj odkrywamy już te najważniejsze karty. 33 tygodnie na liście i 2 oczka w górę.

Nie wiem, jak wasze zdanie na ten temat wygląda, ale moje jest takie, że to chyba najważniejszy utwór, jaki można usłyszeć w piątek wieczorem. O ile faktycznie nie musicie w sobotę pracować, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy czekają tylko na ten utwór, żeby symbolicznie chociażby rozpocząć swój weekend, tak już właśnie z naszym Radiem Afera, i tak, żeby sobie ten weekend spędzić bardzo przyjemnie, bez żadnych trosk o pracę. I teraz wspomniany akcent jarociński, teraz to już na pewno ostatni na tę edycję aferzastej. Miejsce czwarte, na niej tutaj też mały wzrost, oczko w górę względem zeszłego tygodnia i tygodni na naszej liście 13.

Czwarte miejsce Dildo Buggins i utwór Masło. Grabasz oczywiście na ficie. Grabasz, który wystąpi zarówno na koncercie, jak i na bardzo, bardzo ciekawej konferencji, która będzie się, którą będzie prowadził zresztą Edgar, jeśli mnie teraz pamięć nie myli. Chociaż tutaj proszę mnie nie cytować, bo mówię teraz na szybko z pamięci, ale chyba Edgar nasz poprowadzi konferencję z Krzysztofem Grabowskim i Krzysztofem Grabowskim, którzy obaj spotkają się, żeby porozmawiać o życiu, o muzyce na festiwalu w Jarocinie. Wcześniej na miejscu piątym oczywiście Ciepłe Brejki i Kroto, Jutro do roboty, to tak z akademickiego obowiązku, żeby to zaraportować. Teraz zaczynamy już wielkie odliczenie. Miejsce trzecie, tygodni na liście 40.

To było miejsce trzecie, September, Friends Forever. 40 tygodni na liście i tu już powoli zaczynamy, znaczy powoli, tu już nie powoli, tu już na szybko zaczynamy ostatnie rozliczenia. Kończy się powoli czas naszej audycji. Zostały tylko dwa miejsca i część z was na pewno bardzo czeka na to, co się wydarzy, więc tu nie mówię już absolutnie nic, poza tym, że teraz miejsce drugie.

na resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

No i mamy nasze 24 jeszcze utwory, które wybraliście wy, czyli nasza aferzasta, piękna lista, znaczy Wojwodia Afera. To było notowanie, szybko mówiąc, 1749, tak, wszystko się zgadza, 1749, notowanie, więc za nie bardzo wam dziękujemy. To był skład stały, znany, mam nadzieję, że także w miarę lubiany. Mikołaj Kluciński za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie. Na samym końcu miejsce pierwsze nie trzeba zapowiadać. Wy je bardzo dobrze znacie, więc my się tylko pożegnamy, życząc wam wszystkim dobrego wieczoru, do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.

początkach powstawania tej muzyki elektronicznej był takim, odegrał bardzo ważną rolę. Ogólnie rzecz biorąc, zespół powstał w roku 1970. Początkowy skład to było dwóch muzyków, to był Ralf Hütter i Florian Schneider. I pierwszą płytę, jeśli chodzi o pierwszą płytę, ogólnie rzecz biorąc, te pierwsze płyty, które oni wydawali, nie osiągnęły takiego dużego sukcesu. W 1970 roku wydali płytę Kraftwerk, potem w 1972 wydali płytę Kraftwerk 2, w 1973 wydali płytę Ralf and Florian, to są właśnie imiona tych założycieli, i w 1974 została wydana płyta Autobahn, która odniosła właśnie jako pierwsza taki większy komercyjny sukces. Sprawiła, że ten zespół, powiedzmy, że się przebił czy wybił. I o ile sama płyta Autobahn jest moim zdaniem taka dość monotonna, chociaż zachęcam was do tego, żeby sobie ją odsłuchać, no bo to jest kawał historii i tak naprawdę można zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło. O tyle druga płyta to jest Radioactivity, bądź tytuł oryginalny Radioaktivität po niemiecku, bo to też warto, myślę, powiedzieć, jeśli ktoś nie jest za bardzo zaznajomiony z Kraftwerkiem, że oni wydawali płyty zarówno po niemiecku, jak i po angielsku. Ja osobiście uważam, że płyty po niemiecku są tą, powiedzmy, właściwą wersją, tak w cudzysłowie, bo wiadomo też, że co kto lubi. No i tutaj sobie zagramy z tej płyty Radioactivität, czy dokładniej na tej płycie. Na stronie pierwszej drugi utwór to jest właśnie tytułowy Radioactivität czy Radioactivity. Natomiast tutaj zagramy nie z samej płyty, tylko to będzie nagranie live z wydarzenia No Nukes 2012. To jest wydarzenie czy powiedzmy cykl koncertów, który odbył się właśnie w 2012 roku w Japonii. Jako taki trochę, to też było powiązane z tą katastrofą elektrowni Fukushima i to wydarzenie muzyczne było takim trochę protestem przeciwko w ogóle używaniu czy to, powiedzmy, siły atomu, czy to w elektrowniach, jakby nazwa wydarzenia No Nukes, więc też dotyczy to broni atomowej. No, ale myślę, że nie ma co dalej opowiadać. Zagrajmy sobie właśnie tutaj materiał live z występu zespołu Kraftwerk na tym wydarzeniu. Nie wiem, czy można to nazwać festiwalem, czy jak to inaczej nazwać. To było dwudniowe wydarzenie. No, więc posłuchajmy.

Tutaj pozwolę też sobie przedstawić, zarysować ramy czasowe, jak wyglądało to w porównaniu do płyt, o których mówiłem w poprzednim odcinku audycji. Więc tak, zespół Kraftwerk powstał w 1970 roku, tak jak już mówiłem. I to było 2 lata po wydaniu płyty przez Wendy Carlos, po wydaniu przez Wendy Carlos płyty Switched on Bach, ponieważ ta płyta została wydana w 1968, więc 2 lata przed założeniem Kraftwerku. Z kolei 3 lata po założeniu zespołu Kraftwerk, można tak powiedzieć, Mike Oldfield wydał płytę Tubular Bells. Natomiast też mieliśmy w poprzednim odcinku Neila Younga i Crazy Horse'a z płytą Everybody Knows This Is Nowhere. I to ona z kolei była wydana w 1969 roku, więc tutaj mamy, nam się ładnie układa 1968, 9 i 1970. Jakby widzimy, że wszystkie, może ten Neil Young z Crazy Horse'em, może tak mniej, to bardziej powiedzmy jest jakaś zbieżność czasowa, ale jeśli chodzi o te elektroniczne płyty, to że faktycznie ten rok, okolice roku 1970 były jakimś takim, myślę, że można powiedzieć, że początkiem. Zaczynało się to gdzieś przebijać do mainstreamu może, jeśli weźmiemy Switched on Bach, sukces komercyjny tej płyty zrównamy z przebiciem się syntezatora Mooga do mainstreamu, do muzyki mainstreamowej, to możemy tak powiedzieć. No, potem z kolei właśnie ta płyta Radioactivitet, ona została wydana w 1975 roku. To jest 2 lata z kolei po Tubular Bells. No i myślę, że tak na ten moment to tyle. Natomiast też jeszcze wracając na chwilę do samego utworu, tam też są wymieniane, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale są wymieniane nazwy różnych miejscowości czy różnych miejsc, w których doszło do różnych katastrof właśnie związanych z użyciem energii jądrowej. I tam w drugim wersie, czy w drugim, powiedzmy, powtórzeniu było zmienione, że tak jak w oryginale było Hiroshima, tam było zmienione na Fukushima. Można było usłyszeć też, jak tłum klaszcze, czy ogólnie reaguje na tą podmiankę, że tak powiem. No, natomiast też jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz, właśnie jeśli chodzi o utwór Radioactivitet, czy Radioactivity po angielsku, ponieważ tam się pojawia taki specyficzny dźwięk, temat, nie wiem jak to najlepiej nazwać. Myślę, że puszczę wam, tutaj akurat będzie to z wersji oryginalnej właśnie z płyty, która ukazała się w 1975 roku. To jest trochę przefiltrowane, żebyśmy właśnie słyszeli, o co konkretnie chodzi. No właśnie, więc słyszymy takie charakterystyczne piszczenie i moglibyście zapytać, co to jest, czemu wam to puszczam, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż jest to sygnał, nie wiem jak to dokładnie określić, ale chodzi tutaj o
kod Morsa, który właśnie był nadawany. Tutaj nie znam dokładnie parametrów technicznych, jak to dokładnie działało, ale właśnie był też nadawany dźwiękowo. Nie wiem, czy nawet to nie było takie główne jego zastosowanie, no bo druga opcja to jest oczywiście, to są oczywiście sygnały świetlne. Natomiast tutaj mamy wersję dźwiękową. Tutaj też z ciekawostek to też było to wykorzystywanie na początkach, jak dopiero powstawała komunikacja radiowa. Nie wiem, czy dokładnie na morzu, czy też między na przykład samolotami, ale właśnie było to właśnie w takiej formie, jak tutaj wykorzystywane, no już nie mówiąc tam o telegramach i tak dalej. Natomiast co tutaj jest zakodowane w tej piosence? Tutaj poświęciłem czas na to, żeby sobie to odkodować. I tutaj jest po prostu zakodowane słowo radioactivity po angielsku, nawet w niemieckiej wersji utworu, więc to jest taki dodatkowy smaczek. Myślę, że tu o Kraftwerku można by dużo, dużo mówić. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę tutaj, to zwłaszcza słychać w oryginale. Nie będę akurat oryginału puszczał, bo myślę, że to trochę by było słabe w jednej audycji raz za razem puszczać najpierw wersję koncertową, potem oryginał. Natomiast tam jest zastosowany dźwięk, powiedzmy, dezodorantów czy jakichś aerozolów. To też właśnie w mniej więcej czasowo, jak pojawia się ten sygnał Morsa, powiedzmy, to też pojawiają się takie dźwięki, powiedzmy, syczące, tak jak po prostu brzmi dezodorant, jak się go używa. Więc też, jeśli byście chcieli faktycznie sobie zobaczyć, jak to posłuchać, jak to brzmi, to polecam sobie puścić oryginał i naprawdę można tam ciekawe rzeczy znaleźć. No, jeszcze mogę dodać, że ja byłem na Kraftwerku, ponieważ Kraftwerk też wystąpił w Polsce w roku 2019. To było w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. I jeśli chodzi o sam koncert, ogólnie dostaliśmy tam też okulary takie 3D, jak w kinach się dostaje. I dużą częścią, myślę, że też tego koncertu były właśnie wizualizacje wyświetlające się za muzykami. To też, jeśli poszukacie sobie wideo do właśnie z tego wydarzenia No Nukes z 2012 roku, to też możecie sobie znaleźć właśnie ten występ Kraftwerku i tutaj też możecie sobie podejrzeć, jak to wygląda. Oni też mają takie stroje, nie wiem, czy one są podświetlane, czy się świecą w UV, czy jak to dokładnie działa, ale imitują one taką siatkę, jak figury 3D, powiedzmy, w komputerach się modeluje, czy powiedzmy jakieś początkowe, czy jakieś uproszczone wyświetlanie tych figur, tych brył, to mniej więcej tak to wygląda. No, ale myślę, że tu nie ma co mówić o tych efektach wizualnych, lepiej je zobaczyć. No i o tyle, o ile sam koncert nie jest może jakiś bardzo widowiskowy, bo po prostu jest czterech panów, którzy sobie stoją nad konsoletami i coś tam klikają, no tyle faktycznie te wizualizacje były ciekawe. Tutaj też pamiętam właśnie, że w tym 2019 w Katowicach pojawił się taki akcent, gdzie było na filmie pokazany ten spodek katowicki. Z tego co pamiętam, to tam było właśnie pokazane, jak on ląduje.
Więc też tutaj widzimy trochę takie smaczki, tak jak właśnie na tym koncercie na No Nukes było tam podmienione to słowo na Fukushima, tak też właśnie panowie w Katowicach się prezentując też dodali jakieś takie nawiązanie do tego miejsca. No, natomiast myślę, że tutaj na ten moment zamknijmy może ten temat Kraftwerku, bo i tak się rozgadałem więcej niż powinienem. Teraz przejdziemy sobie do Neila Younga, który został już wspomniany i myślę, że posłuchajmy sobie najpierw utworu, a potem wyjaśnię, czy opowiem jakąś historię, która ogólnie jest z nim związana. Natomiast tutaj tak słowem wstępu powiem, że to jest płyta, która się nazywa Trans. Ona została wydana z tego, co sobie zapisałem, to w 1983 roku, chociaż widzę, że na Spotify'u jest informacja o roku 1982, ale myślę, że to nie jest tak bardzo znaczące. W każdym razie była to płyta, na której Neil Young eksperymentował z wokoderem, między innymi, z syntezatorami i też ogólnie powiedzmy z taką elektroniką, więc może was zaskoczyć to brzmienie, które za chwilę zaprezentuję. No, więc sprawdźmy.

To był utwór Mr. Soul, właśnie z płyty Trans Nila Younga. Tutaj, jeśli ktoś śledził, powiedzmy, czy zna bardziej twórczość Nila Younga, tutaj chodzi dokładniej o jego twórczość z zespołem Buffalo Springfield. To możecie kojarzyć ten utwór skądś. Przepraszam, skąd? Właśnie z wykonania z zespołem Buffalo Springfield, czy bardziej w ramach zespołu Buffalo Springfield, bo to była grupa, w której między innymi członkiem tej grupy był Neil Young. Tutaj utwór Mr. Soul został napisany przez Neila Younga. No, więc też jeśli chcecie, znowu możecie sobie porównać obie wersje. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zrobić tego w audycji, ale uznałem, że jednak granie dwa razy praktycznie tego samego to może nie być dobry pomysł. Wracając jeszcze do płyty Trans ogólnie, znaczy tak, może jeszcze kończąc wątek Buffalo Springfield, to właśnie utwór Mr. Soul został wydany w 1967 roku, więc to znowu widzimy, że kręcimy się właśnie w miarę podobnych czasach. To była na stronie B singla akurat, został on wydany. No a później na płycie Buffalo Springfield Again, czyli drugi album tej grupy. I no właśnie, jeśli zaś chodzi o ten cover, czy tą wersję, którą przed chwilą usłyszeliście, to płyta Trans została wydana w 1983 roku. To był pierwszy album, który Neil Young wydał po opuszczeniu wytwórni, w której zaczynał, czyli Reprise Records, i przeniósł się z niej właśnie w 1982 roku. To nastąpiło, że przeniósł się do wytwórni Geffen. W 1983 roku wydał płytę Trans. Tam też warto wspomnieć, że jeszcze w Reprise Records wydał taką płytę Reactor, która też jest powiązana trochę właśnie z płytą Trans. W sensie obie są powiedzmy w podobnym trochę stylu są nagrane. Tutaj pojawia się w obu jakaś taka powtarzalność. To chyba zwłaszcza jest widoczne na płycie Reaktor, czy słyszalne, bo przyznam szczerze, że w sumie nie słuchałem za bardzo tej płyty. I wynika to z tego, że Neil Young w czasie, kiedy nagrywał tą płytę, to opiekował się swoim synem, który cierpi na porażenie mózgowe, i właśnie powiedzmy w ramach tej opieki czy jakiejś formy terapii wykonywał z nim różne powtarzalne czynności, w sensie tą samą czynność po prostu wielokrotnie. I właśnie z tego się wzięło to, że ten reaktor zawiera jakieś takie też powtarzalne elementy, czy ogólnie, że jest taki powtarzalny. Natomiast jeśli chodzi o płytę Trans, to tutaj użycie właśnie vocodera miało w jakiś sposób reprezentować to, jak Neil Young próbował się porozumieć

ze swoim synem, czy też jego syn próbował się porozumieć z Nilem i właśnie wokoder w jakiś taki sposób, powiedzmy, zniekształca ten głos, też przekształca go, tak jakby upraszcza trochę. Ciężko to, myślę, opisać. Najlepszą opcją jest po prostu posłuchać, jak to brzmi, i wydaje mi się, że właśnie na 99% w utworze Mr. Soul mieliśmy okazję to usłyszeć. No i właśnie to było tym spowodowane, czy powiedzmy było jakimś takim symbolicznym przedstawieniem czy nawiązaniem właśnie do tej sytuacji, w której Neil Young się wtedy znalazł. Tutaj też jeszcze być może pojawi się w którejś z przyszłych audycji. Mam taką płytę DVD z koncertem Neila Younga właśnie w ramach trasy promującej ten album Trans z Berlina Zachodniego, jeśli się nie mylę, bo to jeszcze były te czasy, kiedy Berlin był podzielony, więc być może to też się jeszcze pojawi. No, natomiast też jeszcze z jego synem wiąże się ciekawa historia. To konkretnie chodzi o taki cykl koncertów w Shoreline Amphitheater. To też jest coś, o czym dowiedziałem się post factum, po tym jak znałem tam na YouTubie, sobie znalazłem kilka koncertów właśnie, które były organizowane w ramach tego wydarzenia, bo tam też była właśnie organizowana zbiórka na rzecz szkoły, w której dzieci tam z różnymi takimi problemami rozwojowymi mogły się uczyć. Tam też występowało wiele gwiazd, więc myślę, że do tego też wrócimy. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego wykonawcy. To już jest skok w czasie, że tak powiem, podróż w czasie do roku, już sprawdzam którego. To jest nawet rok 2023, ponieważ przejdziemy sobie tutaj do epki wykonawcy TR / ST i będzie to utwór właśnie z epki o tej samej nazwie. Tutaj znalazłem informację, że to powinno chyba się czytać jako Trust, i zagramy sobie tutaj utwór drugi z tej epki, który nazywa się Run.

Także był to utwór Run zespołu czy duetu tak naprawdę w momencie nagrywania tej epki Trust czy TR/ST, właściwie to TR/ST. Tutaj też gościnnie wystąpiła Cecile Belief. Jeśli chodzi o zespół czy projekt TRST, to jest to właśnie projekt Kanadyjczyka Roberta Alfonsa. Tutaj też można znaleźć pewne powiązanie, ponieważ Neil Young, mimo tego, że na tyle, na ile się orientuje, to większość swojego życia, czy też nie wiem, czy można powiedzieć, że przez całą karierę muzyczną, ale chyba tak, był jednak związany, czy ogólnie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to mimo to jest on też z pochodzenia Kanadyjczykiem. Podobnie właśnie jak Robert Alfons, czyli osoba stojąca za tym projektem TRST. I tutaj ta epka, tak jak mówiłem, ukazała się w roku 2024, więc tutaj dokonaliśmy dużego przeskoku w czasie, bo można powiedzieć, że o ponad 40 lat. Natomiast też uważam, że jeśli chodzi tutaj o brzmienie, to fajnie ona nawiązuje właśnie do takiej starszej muzyki. Też słyszymy w pojawiające się, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to słyszymy tam na pewno te syntezatory. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej można by to uznać za taką, powiedzmy, coś, co brzmi jak starsza muzyka. Myślę, że jak najbardziej może ona... Myślę, że jak najbardziej możemy tutaj przedstawić, mogę ją przedstawić w tej audycji. No, natomiast teraz znowu, jak już przeszliśmy właśnie do tych syntezatorów, do takiej fajnej, właśnie wracając jeszcze do tego kawałka Run, myślę, że to taka dość fajna muzyka do potupania nóżką. Tutaj pozdrawiam Zosię Jarzębską z audycji 1000 guzików i ryba, jeśli słucha, bo mam nadzieję, że sprawiło to, że potupała nóżką ta muzyka, czy że nawet nóżka sama zaczęła tupać mimowolnie. Natomiast teraz przejdziemy sobie do Depeche Mode. Mimo że mam wrażenie, że jeśli chodzi o ich taką późniejszą twórczość, czy tą twórczość, z której bardziej są znani, przynajmniej dla mnie początkowo byli, jakby to były pierwsze ich utwory, które poznałem, to były na przykład Personal Jesus, które mam wrażenie, że to brzmienie jest takie trochę, nie wiem jak to dokładnie opisać, ale bym powiedział, że takie trochę bardziej mroczne, takie mniej może jakieś takie żywe, właśnie w porównaniu czy w opozycji do na przykład ich pierwszej płyty, z której bym chciał zaprezentować. Tylko muszę ją sobie tutaj otworzyć. W każdym razie chciałbym zaprezentować z niej utwór Boys Say Go, który myślę, że też jest takim fajnym utworem, znowu energicznym. Wydaje mi się, że on też patrząc tutaj po liczbie odtworzeń na Spotify'u, to widzę, że on chyba nie jest aż tak bardzo znany, więc myślę, że warto tutaj czasem odejść od na przykład tego Personal Jesus, który jest katowany w kółko
I mam wrażenie, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, że już tak trochę mam go dość i warto sobie na przykład, można w ogóle pójść w ten sposób, że zacząć właśnie od początku dyskografię danego zespołu sobie odsłuchiwać. No, ale posłuchajmy utwór Boys Say Go do rozgrzania się, powiedzmy, po tym, może niekoniecznie rozgrzania się, bo te ostatnie dni i tak już dość mocno nas rozgrzały, ale do znalezienia jakichś takich sił po tym całym męczącym tygodniu, żeby właśnie fajnie sobie wejść w weekend.

Także to był utwór Boys Say Go. Mam nadzieję, że trochę was tutaj poderwał do tańca. No, tutaj warto jeszcze dodać, jeśli chodzi o zespół Depeche Mode, że powstał on, został założony w roku 1980 i to z kolei możemy sobie odnieść do płyty Trans Neila Younga, która okazała się w roku 1983. To tutaj zostawiam już wam ocenę, co tutaj uważacie, jeśli chodzi o porównanie, porównanie tych dwóch płyt. Myślę, że jeśli chodzi o Depeche Mode, to brzmienie jest jednak jakieś takie, powiedziałbym, że bardziej dojrzałe. Jeśli chodzi o Neila Younga, to właśnie tłumacząc, o co chodzi z tym dojrzałym, to jest to dla mnie, brzmi trochę jak taki eksperyment, jak powiedzmy Rockman, który stwierdził, że o, fajna ta elektronika, zrobię teraz coś elektronicznego. Oczywiście tutaj nie ujmując nic Neilowi Youngowi, bo też trzeba też patrząc sobie na przykład na Spotify'u, na listę jego albumów, to naprawdę jest tego bardzo dużo. Natomiast no, jest to na pewno trochę inna muzyka. Tutaj też jeszcze wiążąc to z kolei z Kraftwerkiem, to Neil Young też mówił, jeśli chodzi o płytę Trans, to też inspirował się właśnie zespołem Kraftwerk. I tam też z tego, co sobie doczytałem, myślę, że to też jeszcze warto zaznaczyć, że dużą część tych piosenek, czy powiedzmy taką główną pracę nad tymi piosenkami, to on sam wykonywał. Tam też była wypowiedź zespołu, członka zespołu Crazy Horse, że w sumie tak trochę ich odsunął na bok i sam sobie zaczął tworzyć tą muzykę. No, ale myślę, że tutaj zamknijmy na razie ten temat, bo tu też znowu dużo by można mówić na ten temat. Teraz sobie z kolei przejdziemy też do czegoś nowszego. Przejdziemy sobie mianowicie do zespołu Rebeka, to jest poznański, czy bardziej może był poznański zespół, poznański duet, i sobie posłuchamy tutaj występu w ramach koncert Kultura 2.0, Nina, otwarta scena, jeśli się nie mylę. A nie, myślałem, że to było w Poznaniu, a to jednak było akurat w Warszawie. Natomiast no, cały czas jest ten akcent, że zespół faktycznie jest poznański i tu na pewno się nie mylę. Swoją drogą też Iwona Skwarek miała, czyli właśnie wokalistka duetu Rebeka miała przez pewien czas audycję w Radiu Afera. No niestety ona już nie mamy jej w ramówce. No, ale myślę, że tu dość sporo jest nawiązań, natomiast posłuchajmy teraz. To będzie utwór Unconscious właśnie w wykonaniu live. No, to też jest ogólnie elektroniczne granie, może już nie jest takie brzmieniowo tak bardzo retro, powiedzmy, ale ciągle myślę, że fajnie jednak posłuchać tego, zobaczyć sobie, powiedzmy, jak to wygląda. To jest w ogóle koncert zespołu koncert z roku 2013. No, więc myślę, że fajnie sobie to zestawić właśnie, żeby nie grać tylko tej starszej muzy, to też posłuchać czegoś nowszego, więc posłuchajmy.

Tutaj niestety musimy uciąć ten występ. To jest właśnie początek tego występu, o którym mówiłem. Jeśli chcecie sobie posłuchać reszty, a myślę, że warto, to myślę, że będziecie w stanie to znaleźć właśnie na YouTubie na przykład. To jest Rebeka Koncert Kultura 2.0 Nina/Otwarta Scena. Tu warto myślę też zwrócić uwagę, jak to granie na żywo wygląda, jak energicznie właśnie Iwona Skwarek tutaj

Zły wieczór. Witam w audycji Trashing Madness w Radio Afera, jak w każdy piątek po 23. Mówię do was Lech Malendowski i lećmy z metalem, bo nikt za nas tego nie zrobi. Mamy okres letni, ale to nie znaczy, że w metalu nic się nie dzieje. Coś tam się dzieje, chociaż nie wiem jak wy, ja mam wrażenie, że ostatnie dwa tygodnie jestem zarzucany remasterami, reedycjami i tak dalej, i tak dalej. Jak sami wiecie, niektóre z tych rzeczy lubię i wam czasem prezentuję, niektóre patrzę tak na nie i się zastanawiam, po co? Dzisiaj mam coś takiego? Mam! Będzie za chwilę. Mam też dwie, no, okrągłe rocznice. Coś tam właśnie z tych nowości. Mam jedną bardzo ciekawą płytę, nieoczywistą. No i skończymy polskim zespołem, który właśnie będzie w ten weekend grał na Red Smoke'u. O tym wszystko do godziny pierwszej. Musicie się przekonać, pozostając przy radioodbiornikach lub też przy, nie wiem z czego słuchacie naszej audycji, to by trzeba sprawdzić. Są na to specjalne programy, kto jak słucha, czy z radyjka, czy przez internet, bo oczywiście można nas słuchać online, ale to są jakby szczegóły. To co, kto został, nie wyjechał nad nasze piękne polskie morze, siedzi i słucha metalu, zapraszam, będzie jazda. Zaczęliśmy od Murder Scott. Przypomnę, jedna z moich ulubionych tak zwanych supergrup ze Szwecji. Połowa ówczesnego składu Dismember i Entombed. To jest chyba skład marzeń. No bo na płycie debiutanckiej I'm Sane, Insane and Mentally Deranged, z której posłuchaliście czterech pierwszych utworów, tutaj udzielali się niejaki Matty Kerki, wokalista Dismember, Richard Cabeza, basista z Dismember, Pita, perkusista Entombed i Ufe, gitarzysta Entombed. A gościnnie na backing wokalach tak zwanych niejaki Jürgen ex-Grave, a ówcześnie na basie gdzie? W Entombed. No i wyszło bardzo fajnie. Mało szwedzko, bardziej amerykańsko, Autopsy, te klimaty. Dwie fajne płyty zostawili po sobie i się rozlecieli, ale w zeszłym roku się reaktywowali, o czym nieraz wam już mówiłem. Mocno się ciesząc, czekając być może na jakąś nową płytę. Tydzień temu grali na Obscene Extreme. Kto z was był ten? No, żałuję, że nie byłem. Zazdroszczę wam strasznie. Tym bardziej, że to była, zdaje się, ostatnia edycja Obscene Extreme w tym miejscu. Zobaczymy, co Cierbi wymyśli za rok. Szkoda tego amfiteatru. Byłem tam wiele razy i zawsze się bawiłem pysznie. Murder Squad za nami. Lećmy z tą okrągłą rocznicą. Pora wjechać z tortem dużym. 40 świeczek. 12 lipca roku 86 ukazał się drugi album Niemców, Destruction, Eternal Devastation, do którego mam mocno sentymentalny stosunek, bo w zasadzie chyba jest to mój ulubiony krążek Niemców i jak patrzę na tę dyskografię, no to po łebce Matt Butcher. Nie, no słuchałem parę tych płyt. Zresztą chwaliłem wam ostatni album, który gdzieś tam po wielu miesiącach w końcu zagrałem i chwaliłem, że no nie spodziewałem się, że tak będzie dobrze, bo faktycznie coś jakby tam im pykło. Natomiast to poprzednie trochę mnie to męczyło. Inaczej mnie to męczyło niż Kreator, ale jednak jakoś no szmir i spółka nie potrafili mnie zachęcić do swojej nowej muzyki. Do Eternal Devastation owszem wracam. Mieliśmy to na kasecie w domu i teraz nie pamiętam. Brat to miał. Czy to był pirat? Pirackie rzeczy z MG i z Taktu ukazały się dopiero chyba w 90 albo 91 roku. A on miał albo jakąś taką przygrywkę i z okładką zrobioną jak w formie zdjęcia, można było kiedyś kupić coś takiego w okrąglaku na przykład, albo miał jeszcze jakiegoś starszego pirata, już teraz nie pamiętam, nieważne. Na tej płycie się dzieją jeszcze ciekawe rzeczy, Tommy na gitarce, na perkusji, Mike na gitarce i oczywiście Szmier na basie, w wokalach, młodzieżą byli wtedy i no, byli wściekli na wszystko i też w tekstach to słychać, ale to jest jakby historia i no teraz już grają zawodowo, więc nie mają się za bardzo na co wściekać. Tak samo jak słyszę teksty Mile Petrocy z Kreatora. Takie zbuntowane w jego wieku i będąc na takim etapie życia i, że tak powiem, statusie majątkowym, śpiewającym o tej rebelii, tam o końcu świata i tak dalej. To śmiać mi się chce, ale dobra, no taka jest praca. Ale zawsze wracam do starych płyt Kreatora. Pleasure to Kill, przypomnę, się ukazał w 86 roku. No i to były płyty, których oni już nigdy stylistycznie nie wrócili.
Trochę szkoda, trochę no, jakby nie ma nad czym płakać, zawsze możemy sobie do nich wrócić. Wróćmy sobie do otwierającego Curse the Gods i do ciekawego, lirycznie przynajmniej, jeżeli chodzi o płytę Eternal Devastation, utworu numer 4, czyli United by Hatred, bo to jest, zdaje się, historia walki germańskich plemion z kolonizacją rzymską dawno, dawno temu. No, Sabaton mógłby się uczyć pisania utworów historycznych od niektórych zespołów. Lećmy z Destruction. PS Sabatona nie będzie.

Pierwsza rocznica odhaczona to był Distraction z dwójki sprzed 40 lat. To jest audycja Thrashing Madness i nie ustajemy na chwilę, nawet teraz będzie nowość. Jedna z tych płyt, o których można powiedzieć dużo, ale nie, że są oryginalne, a zarazem w żadnym wypadku nie jest to krytyka, ale nieraz też o tym mówiłem w audycji, że no raz na jakiś czas człowiek musi sobie posłuchać rzeczy, które już kiedyś słyszał. Chodzi o to, żeby nóżka tupała, a nie żeby było na siłę oryginalnie. No i młodzi, zakładam, że młodzi Duńczycy zespołu Speed Slat, założonego zaledwie 3 lata temu, zadebiutowali epką w zeszłym roku, ale teraz przyszła pora na longa i powiem wam, że słucham sobie tego milonga od dość dawna. Nosi on tytuł Symbian Rights. Ukazał się 26 czerwca w Listen Able Records i jest to znakomite granie bez cienia silenia się na oryginalność, bo jeżeli właśnie lubicie no te stare traszowe kapelki teutońskie, właśnie choćby Distraction, ale też te nowe, nowsze, Bewitched, Niflheim, czy Aura Noir, czy Vulture, czy choćby Midnight, no to już wiecie, gdzie jesteście. Zapraszam zatem do tańca otwierający Pestry Dance Stallions i zamykający tytułowy Symbian Rights, bo w zasadzie słuchałem tej płyty tyle razy, że mógłbym wybrać jakieś utwory gdzieś tam z boku, kombinować środek, trzeci, czwarty, ósmy, ale taką klamrę zrobię sobie, a resztę musicie nadrobić sami, bo naprawdę warto. Wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, jest jak najbardziej komplementem, nie krytyką. Lubię takie granie, lubię, niech będzie taki zespół nawet z milion. Ważne, że się kręci Speed Slat w tej chwili przed wami.

Brawo, bardzo elegancko, bardzo mi się podobało. Młodziaki z duńskiego Spitslat. No grają metal tak, jak się powinno grać metal. Nie mam uwag, czekam na więcej. Co dalej? To była nowość. No to pora na rzeczoną reedycję, o której wspominałem wcześniej. Proszę Państwa, 2 lata temu ukazał się debiutancki album niejakiego Kerry'ego Kinga. No i po 2 latach ukazało się jego wznowienie pod dumnie brzmiącym tytułem Deluxe Extended Edition. Inna trochę okładeczka. No i wznowienie jak wznowienie. Płyta, widzę, zbiera dość średnie recenzje na Metal Archives. Dużo hejtu tam się leje. Niektórzy dają po 0%. Nie, nie. Ludzie chyba oczekują, nie wiem w sumie czego oczekują. Słyszeliście ostatnią płytę Slayera? Wszyscy krytycy solowej płyty Kerry'ego Kinga. Czego byście się spodziewali? No. Inna rzecz, że faktycznie Kerry dość mocno promował ten swój solowy projekt z udziałem kolegów. Phil Demel na gitarce, przypomnę. Kyle Sanders na basie. Margo Segeda, wokalista oczywiście z Death Angel. No, ludzie mówią, że on to nie pasuje wokalnie do tej muzy. Oczekując chyba, że będzie drugim Tomem Arają, ale no nie jest. Mark nie jest Tomem, on robi wokale po swojemu. I bardzo dobrze. No i Paul Bostaw na perkusji. Zresztą 2 lata temu grali na Mystiku i kto słyszał covery Slayera w wykonaniu Marka, no to chyba nie ma... Myślę, że tam krytykom zamknął buzię dość solidnie. No i na rzecz, że faktycznie, no... Jak się komuś ten Kerry King nie spodoba, to już nic nie poradzę. No, no, no to też się nie dziwię. Nie każdy musi to... lubić. Ja tam znajduję dla siebie fajne momenty, nie klękam, ale też nie wrzucam tego do worka z napisem odpadki. Okej, okay, no to jest, dostałem to, czego się spodziewałem. Natomiast dlaczego przyniosłem tę reedycję? Fajne rzeczy dzieją się po materiale właściwym, bo po 13 tytułowym utworze następuje 5 utworów demo. I w tych utworach demo, raz że one się troszkę różnią, ale tam śpiewa sam Kerry fucking King. I powiem wam, nie żebym uznawał go nagle za znakomitego wokalistę, ale fajnie mi się słucha tych utworów demo z wokalami Kerry'ego Kinga. Naprawdę chłop daje radę. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on nie postanowił w tym zespole być jednocześnie wokalistą i gitarzystą, skupić się tylko na scenie, na grze, na gitarze i wziął sobie Marka za mikrofon, ale powiem wam, za chwilę posłuchacie 3 utworów i no nie ma wstydu, nie? Pytanie, czy to są utwory faktycznie demo, czy tam były jakieś czary mary na konsoli. Natomiast dobrze mi się tego po prostu słucha i no nie spodziewałem się, że to tak fajnie zabrzmi. A zatem sam Kerry King na gitarze i na wokalach i reszta zespołu jego solowego projektu w utworach tytułowych From Hell Arise, The Fist i Rage w wersjach demo. Lecimy. Ciekawym jestem, co sądzicie na temat wokalów pana Kerry'ego. No bo jak dla mnie Kerry King to zawsze była gitara, a nagle wjeżdża mi tu wokal. No, jedziemy.

No, wstydu nie było. Zobaczymy, co tam dalej Kerry King z kolegami upichci. To był jego debiut, ale z wersji demo. Lecimy z kolejną rocznicą. 30 lat, 13 lipca stuknie drugiej płycie Nevermore. Ach, jak ja żałuję tego Worrella. No mógł chłop zadbać o siebie bardziej. 9. rocznica śmierci w grudniu będzie. No i została fajna dyskografia, ale zespół się reaktywował w trochę innym składzie z nowym wokalistą i zobaczymy ich na żywo dwukrotnie. 11 sierpnia Warszawa, no i same Dying Cloud. Ciekawe, ciekawe, co to będzie dalej. Nie jestem hejterem tego reunion. Wiadomo, Worrell Dane był wyjątkowym wokalistą, ale no skoro go nie ma, ja panowie chcą coś dalej robić pod tym szyldem, no to kim ja jestem, żeby to krytykować? To co? Z drugiej płyty, na której ten styl Amerykanów się już, no, można powiedzieć, że wykrystalizował po tej pierwszej jeszcze takiej trochę szukającej płycie, Century Media wydała The Politics of Ecstasy i jest dużo hitów, ale ja wam puszczę moje dwa ulubione, Next in Line i Passenger, Worrell Dane z kolegami, Nevermore na zawsze w serduszku.

Do Nevermore będziemy jeszcze nieraz wracać, macie to jak w banku. Lecimy dalej, kolejna nowość, trochę przechodzona, bo płyta ta ukazała się, no, miesiąc temu. Holendrzy z Soulburn wrócili po 6 latach z najnowszym albumem Quantifying Cosmic Doom. Jeżeli Soulburn nie za wiele wam mówi, no to był kiedyś taki zespół Asphyx i on się rozpadł, i to nieraz się rozpadał. W latach 90. Van Drunen odszedł jeszcze w 92. na długie 15 lat. No i tam w połowie lat 90. działy się mało ciekawe rzeczy, typu płyta God Cries i rozpady i tak dalej, i tak dalej. No i ekipa z tego składu stwierdziła, że założy sobie Soulburn, konkretnie Eric Daniels i Bob Buck. No i już w 98 zadebiutowali Feeding on the Angels, ale że akurat w międzyczasie też dużo się zaczynało dziać wokół Asphyxa i innych projektów tych dwóch panów, no to kolejna płyta ukazała się dopiero po 16 latach. Suffocating Darkness, i tak, było to grane w Thrashing Madness. Zdaje się, że nawet jakieś koncerty były i potem jakby trochę przyspieszyli dwie kolejne płyty. Mieszanka Death Doom, Black Metalu, wszystko pięknie, fajnie, a po tych 6 latach właśnie już widzę, że ten najnowszy album będzie zbierał, póki co jeszcze nie ma żadnej recenzji na Metal Icons, ale on będzie zbierał raczej skrajne recenzje. Już widziałem BDB kolegów na fejsie, którzy tam się naparzali w komentarzach. Co to, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Ja mam, nie mam problemu z tą płytą, mi się ona podoba coraz bardziej w dziwny, pokręcony sposób. Dawno, nie wiem, czy w tym roku w ogóle była u mnie taka płyta na tapecie, czyli w audycji przyniosłem i mówiłem takie rzeczy, jakie teraz będę mówił o najnowszym krążku Soulburn, bo niby tu jest wszystko znane, te klocki jakby są oczywiste i to, co wam wcześniej wymieniałem, czyli trochę tego, trochę tego. Okej, wszystko fajnie, ale to jest tak skomponowane, że słucham tego i nie do końca jeszcze się odnajduję w tym wszystkim, mimo że od miesiąca dobrego słucham tego krążka. Co ciekawe, nie udało mi się posłuchać tej płyty dwa razy z rzędu. Już nie mówię o więcej, ale raz, ona trwa godzinę, więc to też jest niezły kawałek do strawienia i tak, to jest, lubię to. Jest tak jak Spitzlat był prosty jak strzał w papę i takiej muzy też potrzebuję, to Soulburn mi tutaj wjechał i rośnie mi bardzo powolutku, ale konsekwentnie, jak taka pleśń, która ogarnia wszystko cicho, ale w końcu wszystko zarośnie tym grzybem i nie będzie niczego więcej. Ja wiem, że głupoty gadam, ale posłuchajcie tych dwóch utworów i najlepiej całej płyty, żeby zrozumieć, że dzieją się tu rzeczy, które nie wszystkim się muszą podobać, ale one i tak się będą dziać. Najnowszy Soulburn z Holandii.

No, najnowszy Soulburn. No, te utwory nie były jeszcze takie głębokie w warstwie kompozycyjnej. Uwierzcie mi, warto sięgnąć po ten krążek i jeżeli odrzuci was pierwszy odsłuch, dajcie mu szansę. Miałem też problem z tymi pierwszymi odsłuchami, ale potem jak mi siadło, no tu jeszcze będę spędzał dużo czasu z tą muzą. Naprawdę dzieją się tu ciekawe rzeczy. Lecimy z kolejną nowością. Czas nas goni. Zostały mi 3 zespoły do końca. O rany, która to już płyta Portugalczyków? 13, nie licząc Under Satany. Far From God, Moonspell wrócił po ponad 5 latach. I powiem wam, że jest bardzo, bardzo dobrze. Far From God dostarczył mi bardzo fajnych emocji związanych z muzyką Portugalczyków, której fanem jestem od początku, od debiutu Wolfheart. No, w Metal Mindzie te płyty, pierwsze dwie były mocno promowane, do dzisiaj pamiętam reklamy w Metal Hammerze ówczesnym. Do Irreligious wrócimy sobie, myślę, za tydzień, bo za tydzień jest 18, a za... nie, za dwa. Za dwa. Rocznica przypada co prawda 29, ale ja wtedy będę na zasłużonym urlopie, więc w ostatniej audycji lipcowej, no, młodzież będzie musiała coś wymyśleć, bo mnie 31 nie ma. Dobrze, to była zapowiedź na za dwa tygodnie. Wróćmy do nowości. Bierzecie do ręki płytę i widzicie okładkę i już wiecie, kto ją namalował, czyli Eliran Cantor. Ten człowiek jest tak charakterystycznym artystą, że to... wziąłem, tak jak mówię, zobaczyłem tylko okładkę, już wiedziałem, aha, już wiem, z czym mi się to kojarzy. Choćby z Bloodbath, The Arrow of Satan is Drone, albo co tu mamy? No, te reedycje Kawalera Konspiracji z pierwszych płyt Sepulturki. Co dalej? Hate Eternal. Dwie ostatnie płyty Heaven Shall Burn, dwie ostatnie płyty Halloween, Immolation, Incantation, Cataclysm, jak ktoś słucha, ostatni Crowbar, ale też solowy Kirk, Creator, Hate Berales, Crisium. Co tu jeszcze mamy? No, jest tego trochę jeszcze. O, Master, dwie płyty Master, dawno nie było Master. My Dying Bride, The Ghost of Orion. Panie, ile on tego natrzepał i to nie końca nie widać. Myślę, że jest na topie w tej chwili i dobra, to było o okładce. Co jest muzycznie? No czego się można spodziewać po bogach portugalskiego gothic metalu? Powiem wam, że jest chyba lepiej niż na dwóch poprzednich płytach. Trochę się martwiłem, bo te odległości między płytami czasowe coraz bardziej rosną i no 5 ponad lat kazali nam czekać, ale szczerze było warto, bardzo mi ta płyta robi dobrze. Jeżeli jesteście fanami Moonspella z tych starych płyt, czy tych średnich, czy późniejszych, znajdziecie tu się bez żadnego problemu. Za pierwszym, tak jak z Soulburn miałem problem, to tutaj bez żadnego problemu. Słyszałem głos Fernando, już byłem w domu. No to co, szkoda, że odpadli. Ale cóż, Hiszpanie też w końcu odpadną. Zobaczycie, lecimy. Najnowszy Moonspell.

Bardzo przyjemna płyta Far From God, Moonspell i podobnie jak Paradise Lost trzymają klasy po tylu latach na scenie. Bardzo fajnie, podoba mi się. Lecimy, jeszcze dwie rzeczy, jeszcze nie idziemy spać, jeszcze rzecz nieoczywista w Thrashing Madness, bardziej na pralkę, bo z chłopakami z audycji Proka dwukrotnie byliśmy na koncertach, na którym ten zespół występował. Mowa o Amerykanach z Junius. Może wam ta nazwa nic nie powie, a może powie. 4 płyty już na koncie, no ale poprzednia okazała się 9 lat temu, więc ja już trochę krzyżyk postawiłem na nich i wrócili z bardzo dobrym krążkiem Sotera. Za chwilę dwa otwory z tego krążka. Co to były za koncerty? 2010 w Poznaniu w klubie Blue Note supportowali God is an Astronaut. I 2012 listopad stara progresja razem z Francuzami z Alcest supportowali Katatonię. To był też dobry koncert, ten pierwszy z innych przyczyn, ale ten support Katatonii, no oczywiście Juniusowi wypadł super. Alcest, nie jestem fanem zespołu Alcest i ich muzyki, okej. Okay. Śmiesznie było, jak staliśmy tam z chłopakami z pralki i oglądaliśmy ten support Alcesta i nie wiem, kto, czy ktoś z zespołu, czy kto był odpowiedzialny za dymarkę na scenie, ale napuścili tyle tego dymu, że gdy na przykład ktoś tam z zespołu próbował chórki dośpiewać na drugim mikrofonie, akustyk go nie widział i on, że tak powiem, dar papę do mikrofonu i nie było go słychać i no bardzo nas to śmieszyło. Ale klaskaliśmy, bo kolega się mnie spytał, chyba Limin z pralki, czemu klaszysz? Podobało ci się? Nie. No to czemu klaszysz? Bo już skończyli. No, ale myśmy tam na Katatonie głównie pojechali. Wracając do Juniusa. Co gra zespół Junius? No to jest, nazwijmy to post-metal, ale jest tu ciężar. Są tu czasem, rzadko, raz na płycie może, są blasty. Są fajne teksty, bardzo fajne historie, począwszy od debiutu Martyrdom of a Catastrophe, jest bardzo ciekawa historia, lirycznie tu się za tym kryje. No jest bardzo, bardzo ciekawy klimat, niekoniecznie stricte metalowy, ale myślę, że na tę porę w Thrashing Madness muzyka Junius z najnowszej płyty, no, przypadnie wam do gustu. A zatem otwierający Disciple, nie jest to cover Slayera, i Scythian zamykający cały krążek, a potem będziemy się żegnać. No to lećmy.

doskonały powrotny album Junius. Tam były duże zmiany w składzie, jak słychać, wyszło im to na dobre, chociaż nie odeszli stylistycznie od poprzednich płyt. Polecam, płyta Sotera okazała się, no chyba z tydzień temu. Kończymy również zespołem, który borykał się i boryka nadal ze zmianami personalnymi. Entropia, dawno u nas nie grana, no ale od ostatniej płyty ponad 3 lata już upłynęły i dzisiaj, dokładnie dzisiaj, czyli w piątek, no już wczoraj, na Red Smoke'u zagrali całą płytę Vacuum w rozszerzonym 6-osobowym składzie. Jest to, oni to nazwali nowym otwarciem w historii zespołu. Jestem, bardzo czekam, trzymam kciuki za ten zespół od początku im. Od nawet pierwszej płyty Vesper, kiedy to supportowali Blinded dawno, dawno temu w Eskolapie jeszcze. No, stare, dobre dzieje. Pozdrawiam Michała i ekipę i mam nadzieję, że weźmiecie się do kupy i wrócicie z kolejnym zamiatającym wszystko materiałem. Na koniec Endure z płyty Vacuum. To była audycja Trashing Madness w jednoosobowym składzie. Jaki będzie skład za tydzień? Posłuchajcie w piątek o 23:00 w Radio Afera za tydzień. Do usłyszenia i złej nocy.

0: porobiło się, porobiło.
1: Czy co, że...
0: Były. Nie wiem, gdzie.
2: Nie.
0: Jak znajdziesz, to... To może być ciężko.
1: Co tam?
0: Nie będę oszukiwał.

Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między piątym.

Zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
1: Doktorze, cześć!
2: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera.